0: Radio SK.
1: Mess Liber, Rastatolix, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Błędny wzrok, kolejny szok. Łapię drop, wstęp, wstęp, wstęp.
1: Warszawa. Dłonie mi drżą.

Radio SK. No hesitation.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
2: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel.
1: No i twój, jeszcze nie wiedział. I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
2: bardzo.
1: Tak,
2: no to niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
1: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
2: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
1: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
2: No właśnie.
1: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
2: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
1: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
2: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, Nawet mój chłopak wystąpił w teledysku, więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit Cztery pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej dwudziestce Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
3: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
3: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
3: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki. Mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
3: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, między innymi dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi?
3: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
3: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałem na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
1: Dobra,
3: już na swoim koncie. Wiem, jakie kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem. Ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią. I to jest super, bo to też świadczy o rozwoju. A jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
3: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne. Natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napawać je, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
3: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
1: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
3: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
1: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka.
3: Tak.
1: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
3: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno.
1: Moja
3: dusza jest... A ciekawe, bo się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
1: Tak,
3: ja.
1: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
3: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za po pierwsze utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
3: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy. Czuję, że, powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do mojej słuchaczy kochanych i czuję, że to jest skurcze ten rok.
1: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
3: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
3: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
3: Tak. Tak, nie wykreśliłbym jej, mamy, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
3: tak, pewnie,
1: więc trudno by było, żebyś
3: rok,
1: nie był.
3: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, 4 pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
3: Dzięki bardzo.
1: W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra 2 koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były 3 gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
5: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
5: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
5: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
5: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mi po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał. Więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży. I spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić, i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty, i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermocy.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie,
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież
3: tak.
0: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło. Wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz. To jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
3: Szerokości,
0: wiesz, daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: potem,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No, także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
4: SK Warszawa News.
5: Przed nami jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy w roku. W sobotę Warszawa ponownie otworzy muzea, galerie, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. O atrakcjach, nowościach i miejscach, które warto odwiedzić, z Edytą Mydłowską-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
6: Może zacznijmy od liczb, ile instytucji się zgłosiło i ile wydarzeń się odbędzie.
7: Zgłosiło się prawie 400 instytucji, które przygotowały tyle samo albo więcej wydarzeń, a nowych placówek, no bo trudno tutaj określić jakby jednym mianem, bo to nie są same muzea, tylko różnego rodzaju instytucje. Tych nowych, które się zgłosiły, jest 46.
6: Jakie wystawy pani by poleciła i co jest wyjątkowego w tym roku?
7: Jak co roku atrakcje przygotowało także MPWiK, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. I to jest taka atrakcja, na którą trzeba się wcześniej zapisać, a jest to zwiedzanie komory przelewu burzowego na Rogu Jagiellońskiej i Ratuszowej. Wiemy, że te atrakcje właśnie wodociągów zawsze budzą bardzo duże zainteresowanie. Zapraszamy także do Aeroklubu Warszawskiego. Tam są różne atrakcje dotyczące lotów samolotem, szybowcem czy balonem. To też jest dla całych rodzin. Można też z symulatora skorzystać. Jeśli chodzi o taką atrakcję, która może właśnie bardziej dla radiowców czy słuchaczy może być łatwiejsza do pokazania w radiu, to jest młodzieżowa mapa ciszy, taka instalacja dźwiękowa, która powstała w czasie podróży Kozią, Wybrzeżem Puckim do kościoła Wizytek przez Kocią Kawiarnię i Park Skaryszewski. Zrobili to studenci i to będzie prezentowane w Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal. Są seanse w noc muzeów, można wejść i zobaczyć, co to takiego jest. Podobno jest to wydarzenie wyjątkowe. Na pewno widzowie teatralni mogą pójść w kulisy teatrów, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych. To jest Teatr Gulliver, Teatr Lalka, Teatr Syrena. Również są ciekawe bardzo te zaproszenia i te trasy. Gdy można się przez moment poczuć kowalem i w Muzeum Kowalstwa wykuć może podkowę i swój los w przyszłości. Po raz pierwszy w tym roku jest zwiedzanie takiego centralnego laboratorium diagnostycznego, więc to również można zwiedzić. Można też odwiedzić na przykład fabrykę FSO na Żeraniu i tam zobaczyć, jakie kiedyś były produkowane samochody w Warszawie. A jeśli ktoś się interesuje gastronomią, to w jednym z naszych fablabów na Targowej jest takie wydarzenie, które się nazywa Pyry, Bulwy i Grule plus domowa lemoniada z Pigwy i tam cały dzień można pójść zobaczyć, jak wygląda lokalna kuchnia w nowoczesnym wydaniu, spróbować swoich może sił. Z innych rzeczy jeszcze na pewno można zaprosić do resortu przy Bielańskiej. Tam jest maraton komedii, taki performance, czy na przykład ostatnio bardzo modna kultura koreańska. Można się z nią zapoznać w centrum przy ulicy Kruczkowskiego. Tam jest bardzo dużo też ciekawych rzeczy i warsztatów, i przymierzania strojów, i koreańskiej muzyki, no i tego wszystkiego, co może się łączyć z kulturą koreańską.
6: Porównując z zeszłym rokiem, w zeszłym roku jakie instytucje najbardziej cieszyli się popularnością?
7: Ten zestaw tych najpopularniejszych jest właściwie stały każdego roku, bo to są te muzea, które są i tak najpopularniejsze, najbardziej oblegane, czyli to jest Zamek Królewski, Muzeum Narodowe. Do tego ostatnio dołącza także Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest też Muzeum Powstania Warszawskiego. Oczywiście bardzo licznie wszyscy korzystają z linii zabytkowych, które są w Warszawie, odwiedzają nasze zajezdnie tramwajowe, autobusowe, a ten rok jest wyjątkowy, bo nie dosyć, że jest jubileusz tramwajów warszawskich i otwarta będzie zabytkowa zajezdnia przy Kawęczyńskiej, to dodatkowo jeszcze bardzo dużo atrakcji szykują miejskie zakłady autobusowe w zajezdni przy Woronicza. Tam będzie takie mapowanie, które naprawdę przeniesie nas w taki krainę taką Disneya, nawet powiedziałabym, więc naprawdę warto odwiedzić Mokotów tym razem.
6: I jak co roku przed Pałacem Kultury i Nauki będzie pawilon. Co tam będzie w tym roku?
7: My jako miasto, jak co roku, mamy swoje stoisko przed Pałacem Kultury i Nauki. To będzie takie bardzo stoisko interaktywne. Nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, ale to będzie atrakcja dla całych rodzin. A dodatkową atrakcją będzie to, że na tym stoisku będzie można otrzymać bilet na darmowe wejście na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. A poza tym właśnie tam pod Pałacem Kultury i Nauki swoją trasę będą rozpoczynać niektóre linie muzealne i tutaj również na naszym stoisku będzie można się dowiedzieć szczegółów, która linia dokąd jedzie.
6: Ile tych linii będzie?
7: Tych linii będzie kilka. Niektóre będą obsługiwane pojazdami, które na co dzień widzimy, komunikacji miejskiej. Natomiast będzie też dużo linii obsługiwanych przez pojazdy zabytkowe. Robimy to razem z Klubem Miłośników Transportu Miejskiego. Natomiast dodatkowo jeszcze o godzinie 17 wyruszą parady pojazdów zabytkowych. Jedna wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie do zajezdni przy Woronicza, a ta tramwajowa wyjedzie z placu Narutowicza i dojedzie do zajezdni Praga. Pojazdy miną się na moście Poniatowskiego, więc to taka łączone parady autobusowo-tramwajowe i tak jak wcześniej wspomniałam, te atrakcje dla zwiedzających będą na Mokotowie, na Pradze i po drodze na różnych przystankach będzie można spotkać te zabytkowe pojazdy.
6: Gdzie możemy sprawdzić, jakie miejsca są dostępne do odwiedzania?
7: Mamy taką stronę internetową specjalną poświęconą tym wszystkim wydarzeniom. To jest nocmuzeów.um.warszawa.pl. Łatwo znaleźć nawet wpisując w jakąś wyszukiwarkę i każdy może sobie tam nie dosyć, że znaleźć jakie są wydarzenia, to zaplanować swoją trasę, ewentualnie skorzystać z jakichś naszych podpowiedzi spacerów. Jeden z przykładów to jest na przykład wycieczka na Cytadelę. Jeszcze wielu warszawiaków nie wie, że w jednym miejscu może znaleźć tam 5 muzeów. Niektóre z nich, tak jak Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum Historii Polski, przygotowały naprawdę bardzo dużo atrakcji, także plenerowych. To są atrakcje dla małych i dużych. A dodatkowo, jeśli ta Cytadela to będzie za mało, chociaż ja myślę, że tam można bardzo dużo czasu spędzić, to można jeszcze przejść się do Muzeum Sportu i Turystyki. To jest też niedaleko i tam też wyjątkowe atrakcje w tym roku.
6: I też będziemy mogli odwiedzić ratusz.
7: Ratusz też, tak, bo drugą z atrakcji, którą przygotowało miasto, to gabinet prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Będzie można go zobaczyć. Tutaj oczywiście będziemy też witać wszystkich drobnymi upominkami, natomiast również przy okazji, ponieważ po sąsiedzku rezyduje wojewoda mazowiecki, jego gabinet też będzie można tej nocy zwiedzić.
6: Jak wygląda organizacja tej nocy tak od kuchni? Ile czasu zajmuje, żeby przygotować miasto do takiego wielkiego wydarzenia?
7: Właściwie można powiedzieć, że jak kończy się poprzednia noc muzeów, to my już zaczynamy organizację tej następnej. Jest to jednak bardzo duża logistyczna akcja, żeby zebrać wszystkie dane, zbudować jakby platformę, na której będą się zgłaszać poszczególne instytucje, zadbać o to, żeby to były jednak takie atrakcje, które są ogólnodostępne, żeby nie były biletowane i żeby jakby wszyscy tutaj czuli się, że są docenieni, umieszczeni na tych listach. Dodatkowo jeszcze jest jakaś selekcja dotycząca terenu i jednak staramy się, żeby to były głównie atrakcje w granicach miasta, ale oczywiście wiedząc o tym, że metropolia się rozwija, nasz zwiedzający mieszkają w różnych częściach miasta, to też jeszcze dodam, że w tym roku też niektóre atrakcje są w miejscowościach podwarszawskich.
6: Czy były jakieś miejsca, które zaskoczyły swoim zgłoszeniem na przykład?
7: No jeszcze parę lat temu na pewno zaskoczył nas Dom Pogrzebowy, ale jak spojrzymy w tym roku na plan, to tych domów pogrzebowych jest więcej i ja mogę tutaj taki wątek osobisty powiedzieć, że ja jakby bardzo optowałam za tym, żeby były te domy pogrzebowe, bo one w tych programach nawet na Noc Muzeów mówią o różnych tradycjach historycznych, o zwyczajach. To są często bardzo ciekawe rzeczy, które przecież nie trzeba udowadniać, dotyczą nas wszystkich i te domy pogrzebowe właśnie dbają o to. Tam są i koncerty muzyczne, i prelekcje, więc myślę, że mogą zaskakiwać, ale już ponieważ to już kolejny rok z rzędu biorą udział, no to może jest to mniejsze zaskoczenie. Mnie w tym roku też zaskoczyło takie małe muzeum na Pradze przy ulicy Instytutowej. Nawet to nie jest muzeum, tylko jednorazowa wystawa szczątków mostów różnych, czyli takich szczątków mosty przedwojenne jak Kierbedzia, ale jest tam też na przykład jakaś szyna trasy Łazienkowskiej, mostu na trasie Łazienkowskiej po pożarze, więc dla różnych osób, które inżynieryjnie może są zainteresowane takimi rzeczami, to też jest ciekawe. W tym roku po raz pierwszy otwiera swoje podwoje Najwyższa Izba Kontroli, więc to też może być gratka dla osób, które nigdy tam nie były. Piękne miejsce na Ochocie, może też warto tam zajrzeć.
6: Czy jest jakaś informacja, ile osób na przykład corocznie lub w zeszłym roku odwiedziło muzea lub inne instytucje w ramach Nocy Muzeów i jak bardzo wpływa Noc Muzeów na promocję Warszawy?
7: Jeżeli chodzi o promocję Warszawy, to myślę, że tutaj to pytanie należałoby zadać do osób, które się na stałe zajmują turystyką. My mamy takie dane oczywiście i choćby po logowaniu telefonów komórkowych możemy stwierdzić, ile osób przyjechało specjalnie na tę noc. Mamy tutaj też dużą konkurencję, bo w tym samym czasie w innych miastach też się odbywają noce muzeów. Oczywiście to kiedyś może tak było, że wszystkie one się odbywały jednego dnia, teraz nie zawsze się pokrywają te terminy. Natomiast myślę, że atmosfera, która akurat w Warszawie dzieje się tego dnia, to każdy, kto chociaż raz weźmie udział w Nocy Muzeów, na pewno będzie chciał jej zasmakować w kolejnych latach. I mimo, że czasami pogoda nie jest dobra, to i tak jest to na tyle oferta atrakcyjna dla całych rodzin, od małych do dużych, że z roku na rok ta frekwencja rośnie. Oczywiście my podajemy takie dane, które wynoszą każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział, natomiast to też pamiętajmy o tym, że liczymy te dane, zgłaszają nam każda z instytucji, liczbę odwiedzających, no to może nie być do końca miarodajne, natomiast myślę, że wystarczy wyjść tego popołudnia, tego wieczoru na ulicę Warszawy i zobaczyć po prostu taki tłum, którego na co dzień nigdy przez cały rok nie zobaczymy.
6: I na ostatnie takie pytanie, które może bardziej pasowałoby na początek, ale w ogóle co jest ideą Nocy Muzeów i ile lat ona już odbywa się w Warszawie i jaki ma cel, tak?
7: Na samym początku, kiedy Noc Muzeów powstawała, to ideą była promocja oferty muzealnej, wystawowej, tego, żeby zaktywizować chęć przychodzenia różnych osób w różnym wieku do instytucji kultury. Natomiast ponieważ okazało się, że jest to na tyle atrakcyjne, takie wyjście wieczorne, rodzinne, w różne miejsca, więc ta idea instytucji kulturalnych troszeczkę się poszerzyła, bo teraz przecież mamy i promocję transportu miejskiego i różnego rodzaju instytucje, które na co dzień w ogóle nie kojarzą się ze zwiedzaniem, otwierają się w Noc Muzeów. Więc myślę, że no to już jest 22. Noc Muzeów, więc to jest kawał czasu. Ja pamiętam tę pierwszą i tę drugą, bo staram się co roku w nich uczestniczyć i myślę, że entuzjazm jest cały czas taki sam. Dochodzą nowe osoby, rosną nowe pokolenia ludzi, czyli moje dzieci, które brałam jako całkiem małe na tę Noc Muzeów, nadal chodzą ze mną i jakby już będąc dorosłymi ludźmi, zapraszają też innych do uczestnictwa w tej Nocy Muzeów, więc jest to coś takiego, co po prostu zapala kolejne pokolenia i atmosfera jest tego dnia naprawdę wyjątkowa.
4: SK Warszawa News.
5: Agata Chruściak, zapraszam. 5 osób zatrzymanych

0: imprezy Technotrawnika. Wydarzenie, które odbyło się w poprzedni weekend, zaowocowało odwołaniem dyrektora tej placówki. Powołany przez minister kultury nowy szef przeprosił za to gorszące wielu wydarzenie i zadeklarował odbudowę wizerunku muzeum. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to miejsce wygląda obecnie?
1: Zadeptana i rozjeżdżona przez ciężki sprzęt trawa na dziedzińcu została zerwana do gołej ziemi. Ogrodnicy spulchnili już i wyrównali ten teren. Kolejnym etapem będzie rozwinięcie świeżej darni i dosianie trawy.
2: Trawa, zanim będzie zielona, minie kilka kolejnych tygodni. Trawnik będzie równy i na pewno będzie cieszył swoim widokiem.
1: Tłumaczy nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gurajec, który deklaruje, że nie dopuści w tym miejscu do podobnych wydarzeń. Nowy szef zapowiada odbudowę wizerunku tej placówki i zachęca do odwiedzin.
2: Otwieramy i udostępniamy dla publiczności od jutra skrzydło północne, które przez ostatnie 5 lat było poddawane prasom konserwatorskim.
1: A najbliższa okazja, by zobaczyć to miejsce już podczas sobotniej nocy muzeów. Sprzed pałacu w Wilanowie, Mateusz Chłystun.
3: SK Warszawa.
0: Ruszają zapisy na Lato w Mieście. Start w poniedziałek o 16. W ramach akcji Lato w Mieście uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? O tym Małgorzata Zawada.
4: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
5: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
4: Lato w Mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
5: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim ZOO, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16.
4: Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 18 maja o godzinie 16.
5: Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w Mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
4: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w Mieście.
0: Starówka przegrywa walkę z graffiti, alarmują mieszkańcy. W najgorszym stanie jest ulica Kamienne Schodki, która niemal w całości pokryta jest bazgrołami. W ostatnim czasie napisy pojawiły się również na murach ulicy Świętojańskiej, Mały Dunaj czy Piwnej u wejścia na plac zamkowy. Sytuację na miejscu sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Na spacer po najbardziej zabrudzonych miejscach zabrał go mieszkaniec Starówki Mateusz Fidor.
6: Najbardziej tak naprawdę zagraficzoną ulicą to są Kamienne Schodki. Tam chyba nie ma ani jednej ściany, która nie byłaby zawalona graffiti.
7: Ale to tak jest na całym Starym Mieście?
6: Znaczy, to jest na ulicach, które są najmniej widoczne, czyli właśnie na przykład Kamienne Schodki.
7: Ale tu to wygląda źle.
6: Tak, wszystko jest obsmarowane, ale najlepsze jest karteczka, którą ktoś wywiesił z informacją, że Kamienne Schodki, bo taką nazwę nosi ta uliczka, to zdecydowanie jedno z najbardziej klimatycznych miejsc Starego Miasta, które jest obsmarowane od góry do dołu.
7: A mieszkańcy właśnie zgłaszają, nie zgłaszają? Jak to wygląda, jakie są reakcje?
6: Mieszkańców na Starym Mieście jest mało. Najczęściej to są starsi ludzie, którzy albo już się do tego przyzwyczaili, albo nie mają gdzie tego

0: zgłaszać, bo nie wiedzą. Większość kamienic niestety albo stoi pusta, ale to już jest polityka mieszkaniowa miasta, o której też można byłoby mówić. Czy tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś widzi, że kamienica jest stara i obdrapana, to jest takie trochę społeczne przyzwolenie?
1: No ale tu jesteśmy na Starym Mieście, to nie jesteśmy, nie wiem, już nie chcę podawać nazwy dzielnicy, bo na żadnej nie wolno mazać, ale my jesteśmy na terenie, gdzie mamy ścisłą ochronę.
0: Znaczy, no oczywiście, że nie możemy mazać, no ja się z tym jak najbardziej zgadzam. To się za coś takiego, nie chcę powiedzieć, że powinno się obcinać ręce, bo to trochę chcemy wrócić do średniowiecza, ale no nie. Prace, powiedzmy sobie, społeczne na to, żeby sami to zamalowali. Ale inna sprawa, że wydaje mi się, że łapanie ludzi, którzy smarują po tym, no też nie dojdzie do skutku. No, dlatego, że jak na kamiennych schodkach można łatwo zobaczyć, to nie są całe graffiti, tylko to przychodzi sobie ktoś, podpisuje się, nie wiem, Olaf tu był i na tym się kończy, no i idzie dalej. Więc to raczej jest kwestia też i świadomości społecznej, tak mi się wydaje, ale też takiego ogólnego nieszanowania ludzi dobra wspólnego, którym jakby nie patrzeć, są staromiejskie zabytki.
1: No my idziemy teraz Jezuicką i na Jezuickiej już widać, że jest trochę lepiej, chociaż jak szedłem od drugiej strony na rynek Starego Miasta przed godziną, no to tam już nawet przy samym Placu Zamkowym da się zobaczyć graffiti.
0: Da się, to prawda. Pytanie też, ile te graffiti mają lat, bo to też powiedzmy sobie, zabawię się w adwokata diabła i na przykład te kamienice, które są stały odnowione niedawno, powiedzmy sobie, na przykład ten kwartał, gdzie mieści się Muzeum Warszawy, on był parę lat temu, z tego co pamiętam, odnowiony i tam nie ma żadnych grafik. Pytanie tutaj jest takie, czy to jest kwestia świadomości społecznej, czy to jest kwestia po prostu tego, że jest przyzwolenie, że gdzieś można. Znaczy nie zgadzam się z tym oczywiście, bo to jest wandalizm po prostu i to trzeba nazwać wprost.
1: Jakich rozwiązań oczekują tutaj mieszkańcy, czy nie wiem, działają kamery, bo tak chodzę i rozglądam się aktywnie. No nie. To tam, gdzie kamery są, tych graffiti jest mniej. No i też pytanie oczywiście o służby.
0: Służby w obrębie Starego Miasta to też jest ciekawy temat, bo patrole Straży Miejskiej widzę i są. Powiedzmy sobie, co Straż Miejska zrobi. Przyjdzie, zrobi zdjęcie i na tym się skończy, bo często niestety interwencje naszych służb polegają na tym, że przyjmuje się zgłoszenie i nic się z tym później nie robi. I to nie tylko w kwestii tak zwanego zwykłego porządku publicznego. No dobrze by było, żeby... Znaczy, mi się marzy starówka, która byłaby no odremontowana, powiem wprost, tak? Taka, która byłaby faktycznie żyjącym miejscem, w którym są mieszkańcy, którzy normalnie robią zakupy, wychodzą, spotykają się, a nie jest to skansen, bo w tym momencie, biorąc pod uwagę to, ilu tu jest faktycznych mieszkańców, to zaczyna się robić po prostu, tak jak w Krakowie, wydmuszką, w której nie ma życia żadnego.
1: Znajdujemy się naprzeciwko wejścia do Katedry Świętego Jana.
0: Tak.
1: I to już nie jest kwestia, to nie są jakieś boczne uliczki, to jest świętojańska.
0: Powiem tak, są niektóre grafiki, które mam wrażenie, że one istnieją tu od zawsze, więc nie wiem, czy konserwator spaceruje w ogóle po starówce i patrzy na to, co się dzieje. Też nie wiem, jaką on ma władzę na ten temat. Czasem mam wrażenie, że urzędnicy dobrze byłoby, żeby zeszli na ziemię i przeszli się po miejscach, którymi, że tak powiem, władają.
2: Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.
1: Jak pan ocenia sytuację na Starym Mieście, jeśli chodzi o graffiti?
2: W porównaniu z innymi obszarami miasta, tam jest nadal dużo, dużo lepiej. Jednak rzadko kiedy na świeżo wyremontowanych elewacjach pojawiają się bazgroły. Oczywiście są wyjątki. Z tego czasu kamienne schodki były takim najbardziej zabazgranym fragmentem. Czasem się te bazgroły też pojawiają w innych miejscach.
1: No, kamienne schodki to nadal są. Byłem tam wczoraj i jest niestety bardzo, bardzo, bardzo źle. Chociaż mnie najbardziej przestraszyło to, że graffiti pojawiają się już w takich miejscach jak Świętojańska czy Piwna u wylotu do Placu Zamkowego. Czego potrzebujemy jako miasto, żeby zapobiegać takim sytuacjom?
2: W przypadku Starego Miasta wydaje się, że tutaj chyba najskuteczniejszą metodą będzie jakiś wewnętrzny ostracyzm, bo Stare Miasto to jest świętość. Nawet wydawało się, że dla bazgrolarzy Stare Miasto jest czymś, na co nie będą podnosić ręki. Tu okazuje się, że nie, więc ja bardzo liczę na to, że jednak jakiś taki wewnętrzny kodeks honorowy się obudzi. Wiemy, że nie działa za bardzo monitoring, bo te osoby malują w sposób zasłonięty, nie widać kim są. Wiemy, że nie wystarczą bardzo częste patrole straży miejskiej, bo patrolować trzeba było w tym momencie non-stop, cały czas przy każdej kamienicy, a bazgranie to jest kilkanaście, często sekund, więc tutaj żaden patrol tego nie złapie. wydaje się, że chyba taka no, jednak wewnętrzny kodeks honorowy może tutaj zadziałać. Odwołuje się tutaj do resztek honoru różnych grup graficiarskich, żeby nie bazgrały tego, co jest dla Warszawy świętości i dla warszawiaków.
1: Jak to wygląda od drugiej strony? Jak już taki napis pojawi się na zabytkowym budynku, jak dużo pracy wymaga przywrócenie tego do, no, do stanu sprzed aktu wandalizmu?
2: No, w przypadku takich najcenniejszych obiektów jak na Starym Mieście, to są rozbudowane prace konserwatorskie. To po prostu trzeba robić nową konserwację elewacji.
1: Ile to trwa? Jakie to są koszty?
2: Zależy od obiektu, ale tutaj w przypadku najcenniejszych mówimy o kilkudziesięciu tysiącach złotych za jakiś fragment elewacji, no bo to trzeba podać wtedy czyszczeniu, remontowi cały fragment elewacji. Co do trwania, no to też mówimy tutaj o miesiącach, bo kwestia uzyskania pozwoleń, potem przeprocedowania całych prac, to zajmuje czas.
1: Co mogą robić osoby, które mieszkają na Starym Mieście, czyli osoby, które mieszkają w tych kamienicach, gdzie się zgłaszać, jeśli takie coś się pojawi, jaka jest procedura?
2: Ja zawsze zwracam uwagę na to, że koniecznie trzeba zgłaszać do organów ścigania. Wiem, że policja tutaj najczęściej te sprawy umarza, ze względu na niewykrycie sprawców, ale im więcej będzie tych zgłoszeń, to no, liczę na to, że jednak może więcej będzie ukaranych. A do samych mieszkańców, oprócz też zgłoszeń, bo my też to robimy jako urzędy, chyba bym prosił o taką większą uwagę na to, co się dzieje w otoczeniu i reagowanie. To znaczy, jeżeli rzeczywiście widzą, że gdzieś ktoś was groi, proszę natychmiast wołać patrol, który prawdopodobnie będzie gdzieś w okolicy na Starym Mieście.
1: Starówka jest jakimś wyjątkiem w Warszawie, czy jak to wygląda z innymi zabytkami? Czy one też padają ofiarami?
2: Są rejony Warszawy, także zabytkowe, które są pozgrane w sposób dramatyczny. Ja tutaj myślę głównie o Marszałkowskiej, rejonie Placu Zbawiciela, Placu Konstytucji. Ten odcinek właśnie Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji jest potwornie zapozgrany, to też są zabytki. Te bazgroły pojawiają się, no jak choćby ostatnio też, tam mam nadzieję, że dojdzie do wykrycia, do ukarania sprawców, bo on się ujawnił. Obiekty świeżo wyremontowane właśnie na przykład na Placu Zbawiciela.
1: Czy w jakiś sposób rozmawia też pan z miastem na temat dodatkowych środków, które mogłyby zapobiegać takim aktom agresji albo wspomóc też remonty już zaistniałych?
2: Tak, my cały czas rozmawiamy wewnątrz kilku biur miejskich, oprócz tego, że uruchomiliśmy specjalne programy dotacyjne. Niestety one nie cieszą się póki co wielkim zainteresowaniem, bo to jednak jest mimo wszystko spory wysiłek organizacyjny, a później przyjdzie taki bazgrolarz i wandal i w ciągu parunastu sekund zniszczy efekt pracy wielu, wielu osób wielomiesięcznej. Więc to trochę obcina skrzydło także wspólnotom mieszkaniowym. Natomiast my pracujemy nad nowymi przepisami, które byłyby, dawałyby możliwość takiej szybszej interwencji.
1: Szybszej interwencji służb, czy szybszej interwencji już post factum?
2: Szybszej interwencji związanej z czyszczeniem. Co do służb, no jakby nie mamy wpływu na działanie policji. No to tutaj ja tylko zwracam się z apelem o bardziej wnikliwe śledztwa. Monitoring nie działa, to widzę na przykładzie naszego własnej siedziby, gdzie mamy 3 kamery i dosłownie tuż pod kamerami zostały wymalowane nowe bazgroły. Jak ktoś przyjdzie zakapturzony, to nie ma szans. No, nawet nie ma szans na to, żeby, nawet mając u nas w biurze ochronę, która w ciągu kilkunastu sekund jest w stanie interweniować, to nawet to już jest za mało, dlatego że takie bazgroły powstają w ciągu kilkunastu sekund. No i musi być, i to sobie ucieka po prostu. Musi być większa wykrywalność sprawców przez policję, włącznie z próbą jakiegoś wniknięcia w tę grupę i takiego oddolnego, tak jak walczymy trochę z gangami narkotyków.
1: A straty, tak jak pan mówi, że jeśli straty mogą na jednej kamienicy sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, to tak naprawdę jakby się przejść dzisiaj po Starówce i chcieć ją doprowadzić do no, takiego stanu, powiedziałbym, pierwotnego, no to tam paromilionowe mogłyby być nawet inwestycje, więc te straty też nie bagatelizujmy tego, bo ten problem na Starym Mieście, no to nie jest, to nie są takie jednostkowe przypadki, tylko no to są straty rzędu, myślę, parunastu.
2: W przypadku jednego budynku to są dziesiątki tysięcy złotych często, a razy x, no to oczywiście to się wtedy możemy sobie pomnożyć do dowolnej kwoty praktycznie.
3: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Studenci UW żądają stołówki i akademików. Krytykują otwarcie nowej przestrzeni gastronomicznej przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Według nich zamiast obiecanej taniej stołówki powstała komercyjna strefa street foodu. W ramach protestu domagają się też wybudowania nowych akademików, ale też poprawy warunków mieszkaniowych.
5: Studenci chcą maczarynków! Studenci chcą maczarynków!
6: Ma być drogo i koncertowanie!
5: Bardzo fajnie! Bardzo!
6: Dzień dobry. Mam jedno pytanie. Co się je? Co dzisiaj wrzucamy na rusz? Na ile oceniasz w skali od student do rektor, tak mniej więcej rozpiętość od 4800 do 60 tysięcy miesięcznie, jak w skali prestiżu ocenia swoje danie?
7: Lepiej być nie może.
6: A co jemy?
8: Mamy we dwójkę bardzo dobry sharing koncept. Mamy dwa kabanosy, drugi za złotówkę i do tego cztery kajzerki za bardzo wysoką cenę, 10 zł.
9: Takie bardzo konceptualne danie. Makaron z sosem pomidorowym. Nawet dobre, tak? Ale wiecie co, ja chyba oceniam tylko na dwie twarze kraja z 50.
10: Sporo z was tutaj brało jedzenie na wynos z takiego super miejsca. Stołówka na Obośni. Wciąż są tam dopłaty, wciąż można zjeść tanio. Gdzie jest najlepiej? Na Obośnej! W 2023 roku rektor obiecał, że to miejsce, w którym jesteśmy tutaj, też będzie taką stołówką.
0: Sama ta otoczka jest wokół tego, że to ma być takie miejsce premium dla wybranych, co się trochę... Nie pasuje do samych studiów jako takich, które jako takie są skierowane do studentów, którzy sami jako tacy często mają problemy z utrzymaniem.
11: No nie wydaje mi się, żeby to było w zasięgu przeciętnego studenta. Te ceny wcale niskie nie są, no bo tam od 20 zł wzwyż. Też no wygląd jest taki ewidentnie, no może dla studentów z zarządzania to zupełnie nie ta część UW. Tak jak obok jest, do której wiele studentów chodzi, no to tam powiedzmy za 5 czy 10 zł się da już coś sensownego zjeść, nawet na ciepło, no a tutaj no to dwa razy więcej, no to też myślę, że jak już ktoś tutaj będzie, no to pewnie pójdzie obok i tak do miejsca komercyjnego, no a jakby była publiczna stołówka, no gdyby się tam dało zjeść powiedzmy za kilkanaście złotych sensowny obiad, no to myślę, że dużo chętniej studenci by przychodzili.
12: No mamy uniwersytecką stołówkę na kampusie głównym i tam faktycznie jest tanio i jest dobrze.
13: A co to znaczy, że jest tanio i jest dobrze? W sensie, jakie tam są ceny?
14: Naleśniki kosztują, nie wiem, 12 zł, 13, coś takiego.
12: Tylko miejsca tam jest mało.
14: Że na
12: liczbę studentów uniwersytetu, to w tak zwanej tej porze lunchowej, no to faktycznie może być ciężko z miejscem.
15: Tomaszewska Alicja, przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Studenckiego Akademiki. Ja chciałabym zauważyć, że tylko 10% osób studiujących w naszym kraju ma dostępne miejsca w akademikach i nie wynika to z braku zainteresowania, wręcz przeciwnie. To zainteresowanie jest aż czterokrotnie większe niż baza, którą po prostu dysponują warszawskie i nie tylko uczelnie. Chciałabym też zauważyć, że przez ostatnie 15 lat zanotowaliśmy aż 20% spadek, bo zlikwidowano aż 30 tysięcy miejsc, a pierwszy akademik powstał po 60 latach w Warszawie przy ulicy Sulimy i jest to Akademik Uniwersytetu Warszawskiego, w którym pokój dwuosobowy kosztuje na osobę około 1000 zł. Chciałabym też zauważyć, że te liczby są, no, to przekłada się na ludzi, że mamy bardzo długie zaniedbania prowadzą do takich sytuacji jak sprzedanie Akademika Sezam, czy do tego, że Straż Pożarna zamyka takie akademiki jak Dom Studencki Żaczek na kampusie południowym PW. Mamy też sytuacje, w których uczelnie chcą sprzedawać akademiki, bo chcą sprzedawać, UAM próbował sprzedać Jowite w Poznaniu, a UJ próbował sprzedać Kamionkę w Krakowie i dzięki studenckim protestom to się nie stało. Ale chciałabym też trochę opowiedzieć o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, z perspektywy przewodniczącej Rady Mieszkańców, która, no kiedy ja prowadzę po prostu rozmowy z administracją i kiedy prowadzę rozmowy z władzami generalnie uczelni, to słyszę o tym, że nie stać nas na takie remonty, jak na przykład fakt, że mam na po prostu w łazience na swoim piętrze okno, które się nie domyka od listopada i nie robimy tego remontu, dlatego że po prostu nas na to nie stać. I właściwie dopóki nie stanie się jakaś krytyczna sytuacja, taka jak właśnie na przykład zamknięcie Domu Studenckiego Żaczek, te remonty po prostu nie są wykonywane. No i też denerwuje mnie bardzo to, że ja za każdym razem słyszę i że musimy podwyższać koszty, nie wiem, parkingów czy koszty mieszkaniowe, dlatego że akademiki muszą się finansować. Po prostu jako studentkę, jako mieszkankę, ale też jako osobę z samorządu bardzo frustruje mnie to, że akademiki muszą się finansować, że akademiki i generalnie uczelnie są traktowane jak biznesy, zamiast być traktowane jak miejsce, w którym ludzie po prostu mogą zdobywać rzetelną wiedzę w przystępnych i socjalnie dostępnych dla nich warunkach.
4: Interpelację w sprawie stołówek i akademików do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożył lider partii Razem, poseł Adrian Sandberg. Kampinoski Park Narodowy wprowadził całkowity zakaz używania ognia na swoim terenie, a to w związku z trzecim, najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego w lesie. Co to oznacza dla turystów i mieszkańców okolic Puszczy, sprawdzał Jakub Krzyżak.
16: W lesie obowiązuje całkowity zakaz używania ognia. Nie można rozpalić grilla czy ogniska, nawet w wyznaczonych miejscach na polanach rekreacyjnych. Zakaz jest słuszny, mówią mi spacerowicze i mieszkańcy okolicznych miejscowości.
17: Słusznie wprowadzono taki zakaz?
18: Oczywiście. Susza jest w tej chwili taka, że...
17: Często pani bywa w lesie? Widać tę suszę?
18: Codziennie.
17: Widać tę suszę w lesie?
18: Widać.
17: A po czym najbardziej?
18: No, o, piach, piach. Po prostu piach jest.
17: Kurzy się.
18: Kurzy się strasznie. Ja w ogóle się dziwię, że w ogóle ludzie jakieś puszki po piwie wyrzucają.
17: Widziała pani kiedyś ogień tutaj gdzieś?
18: Nie, to znaczy grillują w weekendy przeważnie pod tym daszkiem, pod tymi domkami tutaj. Ale ognia nie widziałam.
17: Duża strata by była, gdyby Puszcza Kampinoska.
18: Jezu, proszę pana, to są w ogóle płuca chyba nie tylko w okolicznych miejscowości, ale całej Warszawy.
17: Jest sucho w lesie?
19: Bardzo.
17: Widać to, jak się chodzi?
19: Bardzo sucho, jest po prostu popiół. W zasadzie jak się stąpa, to trzaskają igły, szyszki pękają, także jest bardzo, bardzo sucho.
17: Czyli zagrożenie pożarowe duże?
19: Zdecydowanie tak.
17: Widziała pani kiedyś, jakby jak ktoś używał tego ognia?
19: To tutaj na polanie bardzo dużo osób rozpala grille i ogniska, więc tu jest bardzo duże zagrożenie. No dzisiaj nie ma nikogo, ale myślę, że to może być jakieś zagadnienie.
17: Szkoda by było, jakby Puszcza Kampinoska.
19: Znaczy w ogóle niewyobrażalna strata.
17: Jakikolwiek pożar tutaj, prawda?
19: Tak, na pewno. Zwłaszcza, że blisko są domy.
17: Nawet na tych polanach rekreacyjnych nie będzie można rozpalić grilla.
20: No tak.
17: To dobrze?
20: Źle.
17: Dlaczego?
20: Ponieważ to są miejsca rekreacyjne, więc warto, żeby było, można zrobić.
17: No ale jest susza.
20: No to trzeba robić rozsądnie.
17: I nie widać...
20: Pilnować później tego.
17: Nie widać...
20: Ugasić.
17: Nie widać tej suszy, jak się wchodzi do lasu?
20: Oczywiście, że widać. Wszędzie widać suszę. Wszędzie jest sucho. Wszystko jest suche. Usychają drzewa. Także no, wszystko.
17: Ale mimo to ten zakaz nie powinien obowiązywać tych polan, tak?
20: Jeżeli nie są zalesione, to uważam, że można korzystać. Są polany, które nie są zalesione i myślę, że można.
17: Czy słyszeli państwo o tym, że wprowadzono zakaz używania ognia w Puszczy Kampinoskiej?
21: Tak, ja wczoraj słyszałam w telewizji.
17: I do 14 maja nie można nawet na takich polanach, to dobrze?
21: Tak, oczywiście. Nigdzie nie można. Trzeba pilnować, żeby nie było ognia, bo wie pan, co to daje.
17: Sucho w lesie, prawda?
21: Bardzo sucho.
17: Widać to, jak się chodzi po lesie, że jest sucho?
21: Teraz idziemy dopiero, zobaczymy.
17: Widać tą suszę w lesie?
22: Oczywiście, od lat jest, wie pan, susza.
17: I czym to się przejawia, jak wchodzi się
22: obniżenie
17: do lasu?
22: Nie, sucha ściuka, kopnie pan piach, jest susza, tak, no.
17: I od razu się taki kuszarz unosi,
22: tak,
17: prawda?
22: Tak.
17: Nawet na tych polanach rekreacyjnych nie można rozpalać...
22: No dobrze, oczywiście, no, bo tutaj, wie pan, ludzie są miastowi nieprzytomni, przyjeżdża z grillem, prawda, rozpala go, zaproszy, także to jest okej, okay, no.
17: To by była wielka strata, jakby puszcza spłynęła, prawda?
22: No co pan opowiada, to jest oczywiste, no to jest pytanie retoryczne przecież, prawda? Poza tym, wie pan, ostatni tak naprawdę większy pożar to się zdarzył kilka lat ładnych temu, jeśli mówimy o puszczy, prawda? Nie wiem, z 10-15 lat temu tam kilkaset metrów kwadratowych, czy może hektar się spłonęło, no. Ale tutaj jest straż pożarna, prawda, działa szybko, tak tu nie ma z tym problemu. Ale rzeczywiście te miejsca dla turystów, prawda, przyjezdnych, te polany, prawda, gdzie oni tam mają swoje takie małe grille, no to może być teoretycznie zagrożenie. I to szczególnie w upalne dni, prawda, gdy dzieci przyjeżdżają, prawda, no.
17: Czyli dobrze.
22: Także ja jako mieszkaniec popieram to oczywiście. Sam nie palę grilla, bo nie muszę, bo mogę sobie u siebie zapalić przecież, prawda?
17: Nawet na polanach rekreacyjnych nie będzie można rozpalić grilla, to dobrze w związku?
23: Myślę, że tak. Jest taka susza, że po prostu bardzo łatwo o pożar i uważam, że bardzo dobrze.
17: Była pani może ostatnio w lesie? Widać tą suszę gołym okiem?
23: Nie, nie byłam w lesie, ale jestem na działce często i wiem, jaka po prostu jest susza. Roślinki potrzebują wody, także w lesie jest tak samo sucho.
17: Nawet jedna iskra może być zabójcza.
23: Oczywiście, że tak. Po prostu nie palimy żadnych ognisk w lesie ani na polanach.
16: Sytuacja jest naprawdę krytyczna, mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego.
24: Jest bardzo sucho. My codziennie mierzymy suchość ściółki, robimy pomiary. Deszcz nie pada od dawna. To widać w całej Polsce. Mamy przecież informacje o tym, że palą się lasy, pali się Puszcza Solska, więc no tutaj i sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Majówka już była bardzo sucha i rzeczywiście no, ten zakaz to była tylko kwestia dni. Pani dyrektor Kampinoskiego Parku odpisała i rzeczywiście no, nie wolno jest absolutnie używać ognia i tutaj to jest w szerokim tego słowa znaczeniu, bo ani żadnych pochodni, absolutnie nie wolno po prostu nic rozpalać. Tutaj od razu zauważę, że te polany, na których jest możliwość rozpalania ognisk, też za każdym razem potrzebna jest zgoda dyrektora na to, żeby ognisko móc rozpalić. No teraz takie zgody oczywiście nie są wydawane, ale to jest tak, że nawet jeżeli jest możliwość, to wymagana jest zgoda dyrektora na to, żeby takie ognisko zostało na wskazanej polanie rozpalone. No w tej chwili sytuacja, tak jak powiedziałam, jest krytyczna. Mamy bardzo sucho. Tutaj wystarczy jeden niedopałek z papierosów, który może być zażywiem ognia, stąd ten zakaz.
17: Wspomniała Pani, że ściółka jest bardzo sucha. Jak sucha?
24: To ja powiem tak obrazowo, że można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru i wtedy to najlepiej działa na wyobraźnię, a więc żeby sobie wyobrazić, to tak jakbyśmy wzięli suchą kartkę papieru, to tak mniej więcej to wygląda i tutaj wystarczy, tak jak powiedziałam, jeden niedopałek rzucony gdzieś bezwiednie, i po prostu od razu już jest dany teren zajęty ogniem, a więc po prostu przestrzegamy absolutnie wszystkich turystów o bezwzględne respektowanie tutaj wprowadzonego zakazu, na razie do 14 maja, ale jeśli będzie taka potrzeba, to dalej i apelujemy i prosimy o zachowanie rozwagi i o używanie wyobraźni, bo nam się wydaje, że jeden niedopałek, jedna iskra to nic nie szkodzi, a tutaj niestety może to mieć opłakane skutki.
17: W ostatnim czasie mieliście jakieś incydenty związane z ogniem, z tym, że gdzieś pojawiał się dym i udawało się to zdusić w zarodku?
24: Tak, i tutaj też wielkie dzięki, jeżeli chodzi o turystów, dlatego że turyści też nas alarmują bardzo intensywnie o różnych takich incydentach. To nie chodzi tylko też o dym, ale też o jakieś incydenty na polanach, o schodzenie ze szlaków. I tutaj wielki ukłon wśród tych osób, których świadomość jest coraz większa i którzy wspólnie z nami chronią Kampinoski Park Narodowy, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że to jest jedyny park na Mazowszu, ale wszystkie parki razem łącznie wzięte w Polsce, to jest raptem 1% powierzchni Polski, najcenniejszych miejsc przyrodniczych, więc wielki ukłon wobec tych, którzy wspólnie z nami dbają o te tereny. Nie ma dnia, żeby gdzieś tam straż była alarmowana o tym, że gdzieś tam widać jakiś dym. No mamy zresztą bardzo dobrze rozbudowany punkt alarmowo-dyspozycyjny. Monitorujemy na okrągło, na bieżąco. 16 marca rozpoczęły się dyżury. Mamy monitoring przez cały czas, więc widzimy puszczę, widzimy, gdzie tam dym się unosi. Takie drobne jakieś tutaj incydenty były z zapaleniem, z ogniem, ale mam nadzieję, że już deszcz popada i do jakiegoś takiego bardzo dużego pożaru na terenie Puszczy Kampinoskiej nie dojdzie.
17: Dużo było tych incydentów?
24: Sporo. Park położony jest na terenie kilku gmin, 8 dokładnie. To jest gmina Łomianki, między innymi Stare Babice, jest też Otulina dookoła parku. To jest, pamiętajmy o tym, że Kampinoski Park Narodowy to jest bardzo rozległy teren. To też tak, żeby wyobrazić sobie, to jest dużo większy od Krakowa, więc to też tak działa na wyobraźnię. To są tereny, ściółka jest sucha, są tereny bardzo leśne. Mamy takie przypadki, było ich całkiem sporo w ostatnim czasie.
17: Lasy Państwowe w momencie, kiedy taka suchość ściółki utrzymuje się przez 5 kolejnych dni, wprowadzają zakaz wstępu do lasu. Czy wy planujecie coś takiego wprowadzić, czyli zamknąć Kampinoski Park Narodowy dla turystów?
24: Na ten moment nie, ale nie jest to wykluczone. Obserwujemy, mierzymy, przyglądamy się i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to od razu będziemy informować na bieżąco o naszych mediach społecznościowych. Takie sytuacje miały miejsce w poprzednich latach, tak oczywiście jak najbardziej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wprowadzimy taki zakaz.
17: Ale jak rozumiem, będzie to ostateczność?
24: Będzie to ostateczność.
17: A jakie te warunki są podobne dla Kampinoskiego Parku Narodowego, jak i dla Lasów Państwowych?
24: Tak, przez ileś dni obserwujemy, mierzymy i jeżeli tutaj nic się nie zmienia, wprowadzamy ten zakaz.
16: Zakaz na razie jedynie palenia ognia obowiązuje co najmniej do 14 maja.
1: SK Warszawa News.
2: Stare miasto w Warszawie kojarzy się z kolorowymi kamienicami i lodami na rynku, ale dziś zajrzymy głębiej do jego burzliwej przeszłości, wyjątkowości i tego, jak po wojnie udało się je na nowo zbudować.
3: Stara Warszawa powstała na przełomie XIII i XIV wieku obok Zamku Książąt Mazowieckich w miejscu dzisiejszego Zamku Królewskiego. Za założyciela uznaje się Bolesława II. Miasto lokowano na prawie chełmińskim, z rynkiem, dwiema targowymi przestrzeniami i około 150 domami.
2: Czyli od początku to było świadomie zaplanowane miasto z zamkiem obok?
3: Tak. Jeden plac znajdował się przy dzisiejszym rynku, drugi przy szerokim Dunaju. Najbogatsi osadnicy mieszkali przy rynku na wąskich, długich działkach, więc kamienice były wąskie, jedno- lub dwupiętrowe, z dwuspadowymi dachami. Początkowo drewniane, po pożarach zastępowane ceglanymi.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
2: A same mury kiedy się pojawiły i jak wyglądała obrona miasta?
3: Najpierw był wał ziemny, a pod koniec XIV wieku zastąpił go mur obronny wzdłuż dzisiejszego podwala. W XV wieku dobudowano drugą linię murów, baszty i fosę. Do miasta prowadziły dwie główne bramy, krakowska i nowomiejska, oraz furtki od strony Wisły.
2: A życie codzienne to była bardziej twierdza czy miasto kupców?
3: Zdecydowanie miasto kupców. Leżało na szlaku między Morzem Czarnym a Bałtykiem. Działały kościoły, szpital, łaźnia i więzienie. Pierwsze informacje o Żydach pochodzą z roku 1427. Mieli tu swoją dzielnicę i synagogę.
2: I tu wchodzi polityka.
3: Po włączeniu Mazowsza do korony król Zygmunt I Stary potwierdził przywilej zakazujący Żydom stałego zamieszkania w Starej i Nowej Warszawie. A od XVI wieku prawo miejskie przysługiwało tylko katolikom.
2: Jak zmieniło się Stare Miasto, gdy Warszawa stała się centrum politycznym?
3: Po przeniesieniu dworu przez Zygmunta III Wazę powstały zbiorniki wody pitnej i wodociąg, a przy rynku wyrastały okazałe kamienice kupców. Rynek stał się centrum handlu towarami luksusowymi. Zbudowano barbakan i przebudowywano fasady od gotyku po barok.
2: A potem starówka zaczęła podupadać.
3: Od drugiej połowy XVIII wieku środek ciężkości miasta przesunął się na krakowskie przedmieście. Po trzecim rozbiorze Stare Miasto stało się dzielnicą biedoty. Rozebrano mury, bramy i ratusz, a barbakan włączono w zabudowę.
2: I wtedy przyszedł rok 1944.
3: Podczas Powstania Warszawskiego zniszczono około 90% zabudowy. Z ponad 260 domów przetrwało 6.
2: A jednak dziś wszystko wygląda spójnie.
3: To efekt powojennej odbudowy. W roku 1945 powstało Biuro Odbudowy Stolicy, a zespół Jana Zachwatowicza zajął się starówką. Do roku 1947 odgruzowywano i zabezpieczano mury, a symboliczny początek odbudowy rynku wyznaczył 1 września z udziałem władz i mieszkańców.
2: Przy okazji odkryto też sporo niespodzianek.
3: Tak, między innymi gotyckie malowidła, fragmenty baszty rycerskiej i partie barbakanu. Zdecydowano się przywrócić XVIII-wieczną świetność przy zachowaniu średniowiecznego układu ulic, korzystając z wedut Canaletta, a wnętrza dostosowano do współczesnych potrzeb.
2: Co z katedrą Świętego Jana i Zamkiem Królewskim?
3: Katedrę odbudowano, przywracając domniemany XV-wieczny wygląd. W podziemiach spoczywają między innymi ostatni książęta mazowieccy, Henryk Sienkiewicz i Gabriel Narutowicz. Uchwałę o odbudowie zamku podjęto w roku 1949. Prace ruszyły w latach 70., a od początku lat 80. udostępniano wnętrza.
2: Pojawiła się też krytyka wyburzeń młodszej zabudowy.
3: Tak, w imię rekonstrukcji wyburzano niekiedy dobrze zachowane budynki XIX-wieczne, co pokazuje trudne wybory między warstwami historii. Mimo to Stare Miasto stało się unikatowym w skali świata przykładem planowej odbudowy dzielnicy, zniszczonej w około 90%.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa. SK Warszawa.
2: Ta wyjątkowość została doceniona, bo starówka trafiła na listę światowego dziedzictwa.
3: 2 września 1980 roku wpisano ją na listę UNESCO, podkreślając, że po zniszczeniach mieszkańcy odtworzyli kościoły, pałace i domy jako symbol polskiej kultury i tożsamości.
2: Czyli nie chodziło tylko o ładne fasady, ale o moralny obowiązek wobec miasta.
3: Tak, to był sprzeciw wobec próby wymazania Warszawy. W roku 1985 na ulicy Zapiecek wmurowano tablicę z napisem, że Stare Miasto jest dobrem kultury światowej UNESCO.
2: Kiedy dziś przechodzimy przez rynek i mijamy kolumnę Zygmunta, widzimy efekt pracy architektów, historyków, konserwatorów i tysięcy ludzi, którzy odgruzowywali te ulice.
3: I warto pamiętać, że za kolorowymi kamienicami kryją się średniowieczne działki, renesansowe i barokowe przebudowy oraz powojenna rekonstrukcja, dzięki której Stare Miasto jest jednocześnie zabytkiem i żywą dzielnicą Warszawy.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
2: Skoro znamy już historię odbudowy Starego Miasta w Warszawie, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta przeszłość żyje w jego dzisiejszym wyglądzie. Dzisiaj pokażemy, że to nie jest tylko ładne tło do zdjęć.
3: To to serce Warszawy, które po wojnie podniosło się z ruin. Odtworzono historyczny układ ulic i placów tak wiernie, że wpisano je na listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, czyli UNESCO.
2: Czyli nie tylko turyści robią tam zdjęcia, ale też eksperci od zabytków z całego świata kiwają z uznaniem głową. Co sprawia, że ta starówka jest aż tak wyjątkowa?
3: Skala zniszczeń i odbudowy. Spacer po starówce to podróż w czasie. Brukowane nawierzchnie, małe podwórka, kamienice wyglądające na wiekowe, choć w dużej mierze to powojenna rekonstrukcja oparta na dawnych planach i obrazach.
2: Skoro mowa o obrazach, przejdźmy do numeru 1 na trasie, czyli Zamku Królewskiego. Dla wielu to po prostu duży czerwony gmach przy Placu Zamkowym, ale jego historia jest dużo bogatsza.
3: To dawna siedziba polskich władców i miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Dzisiaj można tam zobaczyć reprezentacyjne apartamenty i niezwykłe dzieła sztuki, w tym obrazy Rembrandta i Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem.
2: Czyli jak dawne zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, skoro weduty Canaletta posłużyły po wojnie do odbudowy miasta. A obok zamku stoi jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w mieście.
3: Kolumna króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym to najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie. Król przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, a kolumna stała się symbolem miasta i praktycznym punktem orientacyjnym.
2: Każdy zna hasło „Spotkajmy się pod Zygmuntem”. To też świetny punkt startowy do dalszego zwiedzania starówki.
3: Kilka kroków dalej jest rynek Starego Miasta. Jeden z najstarszych i najbardziej urokliwych placów Warszawy. Dziś kojarzy się z kawiarnianymi ogródkami i spacerami, choć kiedyś odbywały się tam jarmarki i uroczystości.
2: Historia bywa brutalna, ale dziś rynek uchodzi za jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w mieście.
3: Kamienice wokół rynku mają różne kolory i zdobienia, a na środku stoi pomnik Syrenki, godła miasta i jego opiekunki. Symbolizuje odwagę oraz gotowość do obrony Warszawy.
2: Syrenka z tarczą i mieczem to raczej strażniczka niż bohaterka bajki o morskich falach.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Warszawa.
3: Przy rynku mieści się Muzeum Warszawy, gdzie można prześledzić dzieje miasta, zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców i jak zmieniała się przestrzeń miejska. Jest też szlak kulturalnych piwnic Starego Miasta, prowadzący przez piwnice dawnych kamienic, dziś zamienione w miejsca wystaw, koncertów i spotkań.
2: Z jednej strony historia, z drugiej współczesność. Co jeszcze warto tam wypatrzyć?
3: Na pewno barbakan, fragment dawnych fortyfikacji miejskich z cegły oraz dzwon przy ulicy Kanonia, który według miejskich opowieści przynosi szczęście, jeśli się go dotknie i obejdzie dookoła. Jest też taras na Gnojnej Górze z panoramą na Wisłę i prawobrzeżną część miasta.
2: Jest też miejsce, które łączy wymiar sakralny, historyczny i symboliczny.
3: Archikatedra Świętego Jana to jedna z najważniejszych świątyń w Polsce. W jej wnętrzu spoczywają średniowieczni książęta mazowieccy, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski oraz Ignacy Jan Paderewski.
2: Wejście do takiej katedry robi wrażenie nawet na tych, którzy na co dzień nie interesują się historią. Nagle okazuje się, że stoimy kilka kroków od osób znanych z podręczników.
3: Starówka łączy wiedzę z doświadczeniem. Można czytać tablice informacyjne, ale też dotknąć cegły, zobaczyć ślady dawnych murów i poczuć, jak to miejsce żyje.
2: A wszystko zmienia się wraz z porami roku. Starówka latem i zimą to jak dwa różne światy.
3: Latem Stare Miasto zamienia się w wielką przestrzeń spotkań, pełną ogródków, festiwali, koncertów i spektakli.
2: Zimą z kolei pojawia się śnieg i świąteczne dekoracje.
1: Historia miasta w radiu SK Warszawa.
3: Stare Miasto i Trakt Królewski rozświetla wtedy iluminacja, która podkreśla kształty kamienic i wież. Spacer po zmroku ma spokojniejszy rytm, a dla wielu osób to właśnie zimowy obraz starówki staje się najważniejszym wspomnieniem z Warszawy.
2: Stare Miasto nie jest więc tylko obowiązkowym punktem na liście atrakcji, ale przestrzenią, w której historia, sztuka, codzienne życie i pory roku splatają się w jedną opowieść o mieście.
3: W krótkim spacerze mieści się tu opowieść o książętach mazowieckich, decyzji króla Zygmunta III Wazy, Konstytucji 3 maja, zniszczeniu i odbudowie, o Syrence jako symbolu i o kulturze, która wypełnia piwnice oraz place.
2: A przy okazji to świetny pretekst, żeby zwolnić, rozejrzeć się uważniej i zobaczyć w kolorowych kamienicach coś więcej niż tylko ładne tło do zdjęcia.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
2: SK Warszawa. Skoro poznaliśmy już historię i magię warszawskiej starówki, zajrzyjmy teraz głębiej w jej zaułki i ukryte opowieści.
3: To miejsce wyjątkowe w skali świata. Wpisano je na listę UNESCO w roku 1980. Nie za oryginalną substancję, lecz za powojenną odbudowę niemal od zera, po zniszczeniach sięgających około 90%.
2: Czyli doceniono przede wszystkim wysiłek ludzi, którzy po Powstaniu Warszawskim odtworzyli całe założenie.
3: Tak, odbudowa była planowa, oparta na badaniach i między innymi na obrazach Canaletta. Odtworzono średniowieczny układ ulic oraz zabudowę z wieków XVII i XVIII, tworząc zwarty zespół kamienic, kościołów i murów obronnych.
2: Dla wielu osób pierwszym przystankiem jest Plac Zamkowy, symboliczna brama do Starego Miasta.
3: Plac ukształtował się w wieku XIX. Dominuje tu Zamek Królewski i kolumna Zygmunta III Wazy, a z tarasu rozciąga się widok na Wisłę, Marienstadt i Pragę.
2: Jaką drogę przeszedł Zamek Królewski od siedziby książąt mazowieckich do dzisiejszego muzeum?
3: Początki sięgają wieku XV. Zamek był siedzibą książąt, potem królów. Po przeniesieniu stolicy przez Zygmunta III Wazę stał się centrum władzy. Tu uchwalono konstytucję 3 maja. W wieku XIX rezydowali namiestnicy. W dwudziestoleciu międzywojennym prezydenci Rzeczypospolitej.
2: A potem przyszła wojna.
3: We wrześniu 1939 roku zamek zbombardowano i spalono. W roku 1944 wysadzono resztki. Ocalały tylko arkady Kubickiego i fragment Biblioteki Królewskiej. Odbudowę rozpoczęto dopiero w latach 70., przywracając wczesnobarokową bryłę z wieżą zegarową. Dziś w zamku można oglądać m.in. obrazy Rembrandta i Canaletta.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Warszawa.
2: Na środku Placu Zamkowego stoi kolumna Zygmunta III Wazy, jeden z symboli Warszawy. Z Placu Zamkowego idzie się ulicą Świętojańską do Katedry Świętego Jana, dawnej fary Starej Warszawy.
3: Kolumna powstała w połowie XVII wieku z fundacji Władysława IV. Król z szablą i krzyżem symbolizuje odwagę i walkę ze złem. W czasie wojny kolumna została zniszczona, po wojnie ją odbudowano, a fragmenty oryginału leżą obok zamku.
2: W gotyckiej katedrze odbywały się koronacje, sejmowe uroczystości i zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja. Tuż obok jest kościół jezuitów z obrazem Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy.
3: W czasie Powstania Warszawskiego katedra została niemal całkowicie zniszczona, po wojnie odbudowana w stylu gotyckim. W podziemiach spoczywają m.in. ostatni książęta mazowieccy – król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Jan Paderewski i Henryk Sienkiewicz.
2: Kościół jezuitów ufundował Zygmunt III na początku XVII wieku. Jeśli skręcić za katedrą, trafia się na kanonię z wielkim dzwonem i najwęższym domem w Warszawie.
3: Świątynia słynie z obrazu Najświętszej Panny Łaskawej, podarowanego królowi Janowi Kazimierzowi przez papieża Innocentego X. Kanonia wzięła nazwę od domów kanoników, a XVII-wieczny dzwon, według przesądu, trzeba trzykrotnie obejść dla szczęścia.
2: Z kanonii już krok do rynku Starego Miasta, dawnego głównego placu Warszawy.
3: Rynek otaczają kamienice odtworzone po wojnie w stylu XVII i XVIII wieku. Dawniej stał tu ratusz. Dziś centralne miejsce zajmuje pomnik Syrenki, herbu miasta.
1: Historia miasta w radiu SK Warszawa.
2: Rynek to także miejsce legend, na przykład o bazyliszku z ulicy Krzywe Koło. Jeśli przejdziemy ulicą Piekarską, dojdziemy do pomnika Jana Kilińskiego i dalej do pomnika Małego Powstańca.
3: Według opowieści potwór zamieniał w kamień każdego, kto szukał skarbów w piwnicach, a pokonał go szewczyk z lustrem. Kilińskiego wyrzeźbił Stanisław Jackowski, a niedaleko stoi pomnik Małego Powstańca, odsłonięty w roku 1983 z napisem „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój”.
2: Te miejsca przypominają, że za kolorowymi fasadami kryje się doświadczenie wojny i powstań oraz ogromny wysiłek odbudowy po morzu gruzów z połowy wieku XX.
3: Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, państwa i Rady Prymasowskiej odbudowy kościołów Warszawy Stare Miasto odrodziło się, a dziś po tych ulicach spacerujemy jak po żywym muzeum.
2: Jeśli przejdziemy przez Barbakan na Nowe Miasto, trafimy na ulicę Freta, gdzie pod numerem 16 urodziła się w roku 1867 Maria Skłodowska-Curie.
3: W setną rocznicę jej urodzin otwarto tam muzeum, dziś czasowo przeniesione do kamienicy pod Samsonem, a w pobliżu jest rynek Nowego Miasta z kościołem Sakramentek, ufundowanym na pamiątkę od Sieczy Wiedeńskiej.
2: Cały ten obszar, od Cytadeli po Belweder wraz z Traktem Królewskim i Wilanowem, uznano w roku 1994 za pomnik historii.
3: W zabytkach Starówki można odczytać dzieje Warszawy od wieku XIII po współczesność, a jednocześnie to miejsce żyje. Gwar, artyści, muzyka i zdjęcia przy syrence.
2: Zamek Królewski, kolumna Zygmunta, katedra, barbakan i dziesiątki kamienic spotykają się tu z codziennym miejskim życiem.
3: W tym tkwi urok Starówki. Historia i teraźniejszość są tu ze sobą nierozerwalnie związane.
1: SK Warszawa News.
16: Przed mikrofonem Jakub Krzyżaka, to magazyn reporterów SK Warszawa. To jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Jednym z jej priorytetów jest błyskawiczna diagnoza i niemal natychmiastowe wdrożenie potrzebnego leczenia. Chodzi o szpital urologiczny w podwarszawskich Ząbkach, specjalizujący się w wykrywaniu i usuwaniu zmian nowotworowych, głównie u mężczyzn. Placówkę udało się wyposażyć dzięki dotacji z Krajowego Planu Odbudowy, a dzięki kontraktowi z NFZ-em jej lekarze przyjmują i prowadzą pacjentów z całego kraju. Od początku maja placówka przyjęła już kilkuset pacjentów, teraz jednak doczekała się oficjalnego otwarcia. Szpital urologiczny w Ząbkach odwiedził nasz reporter Mateusz Chłystun, który pytał szefa placówki, profesora Igala Mora, o specyfikę przeprowadzanych w niej zabiegów.
5: Panie profesorze, od momentu, kiedy pacjent trafia do tego szpitala w Ząbkach, w którym dzisiaj jesteśmy, do diagnozy, do ewentualnej operacji, jeśli jest taka potrzeba, ile czasu mija?
6: Na dzień dzisiejszy i zawsze było naszym staraniem zapewnić najkrótszą ścieżkę. Nie dlatego, że przed kim się chwalić, a dlatego, że to jest kwestia ważna. Każdy dzień, każdy tydzień, który ucieka, działa nie na korzyść pacjenta. Na dzień dzisiejszy pacjent z podejrzeniem, podkreślam, patologii onkourologicznej przez nas od A do Z ma być, tak jest, zbadany w ciągu 2 tygodni. Po 2 tygodniach, maksimum do 2 tygodni, mamy rozpoznanie. Mając swój zakład patomorfologii, my nie czekamy na wynik patomorfologii, my jego mamy w ciągu 72 godzin. Mamy zaplecze, własne zaplecze diagnostyki obrazowej, też w tym sensie jesteśmy nieuzależnieni. Stworzone na to wszystkie warunki i szpital w Ząbkach to jest przykład tego, kiedy my mamy faktycznie autonomiczny, diagnostyczno terapeutyczny szpital zabiegowy urologiczny. To znaczy, pacjent, który przychodzi do nas, czy skierowany do nas z podejrzeniem patologii urologicznej lub onkourologicznej, jest zbadany, zdiagnozowany do dwóch tygodni max i trafia, jak wskazane jest leczenie zabiegowe, w ciągu następnych 2 tygodni max do leczenia zabiegowego.
5: Panie profesorze, laparoskopia to jest też klucz do działania tej placówki, w której jesteśmy, czyli roboty, roboty Da Vinci i roboty też pierwsze w Europie chińskie. Jak to się przekłada na ten okres rekonwalescencji dla pacjenta?
6: Maloinwazyjna chirurgia w każdej dziedzinie, czy to ginekologia, czy chirurgia ogólna, czy neurologia, to jest oczywiście postęp pozwalający a. zmniejszyć ryzyko powikłań, b. znacznie zmniejszyć traumę operacyjną i c. skrócić czas rekonwalescencji. W związku z powyższym, jak pan redaktor pyta o laparoskopii, oczywiście dzisiaj laparoskopia rozpowszechniona faktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny zabiegowej. Co do urologii, raczej rzadko już w urologii można spotkać zabiegi, duże zabiegi otwarte. Rzadko. Są pewne sytuacje kliniczne, kiedy to niezbędne zrobić, ale bardzo rzadko. Młodym urologom, studentom trudno pokazać zabieg, duży zabieg otwarty urologiczny, bo się nie robi tego. Ale laparoskopię oczywiście od 20 kilku lat preferuje. Ostatnie lata, 12 lat, już kwestia maloinwazyjnych zabiegów przychodzi w kwestię robotycznej chirurgii. Porównując dzisiaj możliwości laparoskopii i robotycznej chirurgii, należałoby mówić o okres rekonwalescencji dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie krótszej. Trauma chirurgiczna jest znacznie mniejsza w porównaniu laparoskopii i robotyki, bo precyzja i techniki, których używamy przy robocie i były niemożliwe przy laparoskopii, oni na to pozwalają.
5: Pacjent, panie profesorze, idzie na drugi dzień do domu.
6: Po operacji z powodu raka prostaty przy asystencji chirurgicznego robota, tak, pacjent idzie na drugi dzień do domu, czego nie było oczywiście przy innych metodach leczenia. Poza tym trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Robotyka pozwala oszczędzić na przykład nerkę, usuwając tylko guz, bo część zabiegów bez użycia robotyki, raczej robota, powodują tylko i wyłącznie usunięcie nerki. Nerkooszczędne operacje w przypadkach, kiedy nie można tego zrobić w sposób ani laparoskopowy, otwarty, też dzisiaj pozwala mówić, porównując te same grupy guzów nerek z laparoskopią, do 80% w porównaniu, gdzie przy laparoskopii trzeba było usuwać nerkę, do 80% kończy się zaoszczędzeniem nerki, usuwając tylko guz. Na to pozwala robot przy operacjach guzów nerek.
5: Panie profesorze, to jeszcze na koniec, no taki smutny wniosek w sumie, ale bardzo ważny, myślę, jeśli chodzi o profilaktykę, taki alarm, żebyśmy się badali też jako młodzi mężczyźni. Pan powiedział, że rak w ogóle...
6: Młodnieje.
5: Co to znaczy? Czy to oznacza, że no właśnie, rak prostaty, onkourologia dopada coraz młodszych ludzi?
6: Raczej ja bym jednoznacznie tak się nie wypowiadał. Ja powiedziałbym, że to odbywa się, że my spotykamy coraz częściej pacjentów młodszych z rakiem prostaty. To nie jest związane, że raptem zaczęli młodzi chorować na raka. Po prostu zaczęli młodzi chodzić do lekarza i się sprawdzać. Bo niestety dobrych kilka lat temu my w kwestii raczej zdiagnozowania raka mieliśmy bardzo wysoki procent nadmiernie zaawansowanego stopnia choroby. Dlaczego? Bo mężczyźni nie chodzili na badania profilaktyczne. Rak prostaty ja zawsze nazywam rakiem podwójnie złośliwym. Na czym polega ta podwójna złośliwość? A, to jest choroba nowotworowa, przerzuty i wszystkie skutki wynikające z agresywnej choroby nowotworowej, ale druga złośliwość tej choroby, uwaga, ona jest choroba jest bezobjawowa. Pacjentowi nic nie boli, nic nie kuje, nic nie przeszkadza, nic nie krwawi. Pacjent, mężczyzna czuje się zdrowy, tylko i wyłącznie. Badania profilaktyczne, regularne kontrole u urologa. Przy czym podkreślamy, że już nie jak niedawno po 50, a od 40 roku życia, chodzić do urologa unikniemy, a jak wykryjemy, to wyleczymy i temat będzie od razu zamknięty. W związku z tym jest, więcej widzimy, jeszcze 15-20 lat temu było rzadkością, że 52-letni, 53-letni pacjent z rakiem prostaty. Dzisiaj nie jest dla nas zaskoczeniem pacjent z rakiem prostaty i w wieku 43 lat i 44. Nie nosi to charakteru masowego, ale jest. To świadczy tylko o tym, wszędzie używany przykład mówię, dbamy o własny samochód, to zadbajmy o siebie.
0: Nazywam się Gabriela Maczyniot i jestem dyrektor zarządzającą Grupy Mazowia na Mazowszu. Sprawuję opiekę również nad specjalistycznym szpitalem urologicznym w Ząbkach.
5: Pani dyrektor, ta placówka no, pachnie jeszcze nowością. Jesteśmy tu w niej dzisiaj podczas otwarcia, ale pierwsze zabiegi już za personelem i za pacjentami, prawda?
0: Tak, dokładnie. Pierwsze zabiegi udało nam się przeprowadzić już 4 maja. To jest dzień, w którym przenieśliśmy naszą działalność z Ursynowa tutaj właśnie do Ząbek. Dlatego tak, blok operacyjny i oddział, jak również poradnia urologiczna pracuje tutaj sprawnie od 4 maja.
5: Od innych placówek, czym różni się ta w Ząbkach?
0: Przede wszystkim tutaj podkreślę, że udało nam się wyposażyć ten szpital m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 15,5 miliona złotych, dzięki czemu udało nam się zakupić szereg nowoczesnego sprzętu, m.in. nowoczesne aparaty do znieczulenia, wideolaparoskopy, platformy elektrochirurgiczne oraz wyposażyć oddział szpitalny. Dzięki temu możemy tutaj świadczyć wysokospecjalistyczną opiekę szpitalną i również ambulatoryjną. No i dlatego udaje nam się utrzymywać wysoki standard. To, o co pan zapytał, zabiegi chirurgiczne mamy w ofercie od dawna i mamy tutaj, przenieśliśmy swój system robotyczny Da Vinci, na którym operujemy, ale dodatkowo na drugiej sali wstawiony mamy system robotyczny Kang Duo, dzięki któremu nasi specjaliści szkolą się operowania również na nowym systemie.
5: Jak duża jest potrzeba w ogóle diagnostyki, no i potem też zabiegów w zakresie nowotworów urologicznych?
0: Przede wszystkim rośnie liczba porad onkourologicznych. W zależności od rozpoznania w ostatnich latach jest to od 33 do 43%. To jest dużo. Wynika to przede wszystkim z tego, że społeczeństwo się starzeje, w związku z czym zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym. To wszystko wpływa bezpośrednio na potrzeby opieki urologicznej. Stąd też nasza gotowość do niesienia pomocy urologicznej. Oferujemy szeroki zakres diagnostyki, w tym biopsję fuzyjną przezkrotową, dzięki czemu udaje nam się diagnozować sprawnie pacjentów i od razu kwalifikować ich do zabiegu, jeśli jest to możliwe.
5: Pani podczas otwarcia wspomniała o jeszcze jednej ważnej rzeczy i o to chcę panią zapytać, mianowicie to miejsce staje się też dobrym miejscem do praktyki zawodowej dla młodych lekarzy, do stażowania.
0: Przede wszystkim zaznaczę, że od 2016 roku Grupa Mazowie jest ośrodkiem szkoleniowym dla lekarzy rezydentów. My na te kwalifikacje personelu ustawiamy absolutnie. Obecnie w Grupie Mazowie szkoli się 24 lekarzy rezydentów, z czego 8 z nich odbywa szkolenie specjalizacyjne właśnie tutaj w Ząbkach. Ponadto w zespole mamy 8 certyfikowanych operatorów robotycznych. Dodatkowo szkolą się kolejni specjaliści, dlatego te kwalifikacje personelu są dla nas szczególnie istotne. Nie chodzi tylko o to, by nowe technologie posiadać, ale przede wszystkim o to, żeby umieć z nich korzystać i to jest taką naszą misją.
16: SK Warszawa. Warszawskie Liceum na czele rankingu szkół zwolnieni z teorii. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu zajęło 19 Liceum imienia Powstańców Warszawy. Zestawienie bazuje na wynikach z Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie uczniowie realizują autorskie projekty społeczne. O szczegółach opowie Małgorzata Zawada.
7: W tegorocznym rankingu znalazło się 507 szkół. Uczniowie zrealizowali ponad 1500 autorskich projektów odpowiadających na realne problemy społeczne. Najskuteczniejsze okazało się 19 Liceum imienia Powstańców Warszawy. O wynikach ich pracy opowiedziała nam Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii.
8: Uczniowie uczennicy ukończyli 53 projekty społeczne, a grono finalistów i finalistek to ponad 223 osoby. Na 14 miejscu rankingu szkół zwolnionych z teorii jest 122 Liceum Ogólnokształcące imienia Ignacego Domejki z Warszawy i 73 finalistów i finalistek zrealizowało 18 projektów społecznych w tej szkole. I ranking szkół to właśnie zestawienie, które opiera się na wynikach uczniów, którzy wzięli udział w Olimpiadzie Zwolnień z Teorii. W tym roku szkół w zestawieniu mamy ponad 500. No i tutaj myślę, że warto powiedzieć, że to, co dla nas jest ważne, to, że przy wyborze szkoły średniej warto też brać pod uwagę nie tylko zdawalność matur i wyniki matur uczniów, ale też no właśnie to, czy szkoła sprosta wymaganiom nowoczesnej edukacji, w której są konieczne kompetencje, o których powiedziałam wcześniej, czyli kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie. No i trochę jesteśmy rozwiązaniem na to, czyli nasz ranking szkół jest taką wskazówką, to które szkoły właśnie stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się właśnie w projekty społeczne. Projekty co roku są bardzo różne i my lubimy sobie na to patrzeć jako jakiś taki barometr młodzieży, czym oni się zajmują. I pojawiają się zarówno projekty dotyczące zbiórek na schroniska, ale młodzi też realizują i tworzą swoje własne aplikacje, czy tworzą kampanie społeczne, które docierają do szerokiego grona odbiorców.
7: Fundacja Zwolnieni z Teorii od 13 lat prowadzi program dla szkół średnich, angażując młodzież w realizację projektów społecznych.
8: Dzięki tej inicjatywie oni zdobywają takie kompetencje jak krytyczne myślenie, nabierają kreatywności, pewności siebie, empatii, no i przede wszystkim pracują zespołowo, na czym nam zależy. Wierzymy, że edukacja nowoczesna, dzisiejsza powinna iść w parze z praktyką i na to stawiamy w programie i w olimpiadzie. Nasi uczniowie realizują swoje projekty społeczne właśnie dzięki platformie, czyli technologicznemu narzędziu, która prowadzi ich przez kilkumiesięczny proces zarządzania projektami.
7: Co motywuje uczniów do realizowania własnych pomysłów?
8: Mogą zdobyć certyfikat, bo jesteśmy akredytowani przez PMI ATP. Natomiast na drodze realizacji swoich projektów społecznych okazuje się, że pojawia się ta motywacja już nie zewnętrzna, tylko wewnętrzna, gdzie młodzi zauważają, że ich działania mają wpływ na innych i zaczynają właśnie działać po to, żeby zmienić coś, żeby zobaczyć, że to, w co oni się angażują, w to, do czego mają serce, w to, w co wkładają energię, rzeczywiście się zmienia.
7: W tym roku ponad 10 tysięcy uczniów ukończyło swoje projekty.
8: Przez 8 miesięcy oprócz szkoły, nauki, kartkówek, egzaminów realizowali coś poza szkołą, od inicjacji, gdzie wymyślają, gdzie znajdują problem, później wymyślają do niego rozwiązanie, zbierają grupę oraz realizują go w praktyce.
7: 28 maja na stadionie Legii Warszawa odbędzie się finał tegorocznej edycji Olimpiady.
8: To takie wydarzenie, które my nazywamy Świętem Sprawczości Młodych Ludzi. I w tym roku ponad 500 projektów, które się ukończyły, ma też nominacje do nagród, które wręczamy. Są to nasze nagrody, nazywają się Brązowe, Srebrne i Złote Wilki, właśnie za najlepsze projekty w Polsce. W trakcie wielkiego finału będą z nami uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, przyjaciele fundacji, którzy właśnie działają z nami ramię w ramię. Będzie też administracja publiczna, m.in. Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji, Dariusz Stenderski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji.
7: Pełen ranking szkół znajdziecie na stronie ranking.zwolnienisteorii.pl.
1: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. A szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
9: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
4: Na dziedzińcu pałacu w Wilanowie trwa odbudowa zadeptanego przez uczestników.

0: Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gurajec, który deklaruje, że nie dopuści w tym miejscu do podobnych wydarzeń. Nowy szef zapowiada odbudowę wizerunku tej placówki i zachęca do odwiedzin.
1: Otwieramy i udostępniamy dla publiczności od jutra skrzydło północne, które przez ostatnie 5 lat było poddawane prasom konserwatorskim.
0: A najbliższa okazja, by zobaczyć to miejsce już podczas sobotniej nocy muzeów. Sprzed Pałacu w Wilanowie, Mateusz Chłysty.
2: SK Warszawa.
3: Ruszają zapisy na Lato w Mieście. Start w poniedziałek o 16:00. W ramach akcji Lato w Mieście uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? O tym Małgorzata Zawada.
4: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
5: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
4: Lato w Mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
5: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim ZOO, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16:00.
4: Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 18 maja o godzinie 16:00.
5: Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w Mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
4: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w Mieście.
3: Starówka przegrywa walkę z graffiti, alarmują mieszkańcy. W najgorszym stanie jest ulica Kamienne Schodki, która niemal w całości pokryta jest bazgrołami. W ostatnim czasie napisy pojawiły się również na murach ulicy Świętojańskiej, Mały Dunaj czy Piwnej u wejścia na Plac Zamkowy. Sytuację na miejscu sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Na spacer po najbardziej zabrudzonych miejscach zabrał go mieszkaniec Starówki Mateusz Fidor.
6: Najbardziej tak naprawdę zagraficzoną ulicą to są Kamienne Schodki. Tam chyba nie ma ani jednej ściany, która nie byłaby zawalona graffiti.
7: Ale to tak jest na całym Starym Mieście?
6: Znaczy, to jest na ulicach, które są najmniej widoczne, czyli właśnie na przykład Kamienne Schodki.
7: Ale tu to wygląda źle.
6: Tak, wszystko jest obsmarowane, ale najlepsze jest karteczka, którą ktoś wywiesił z informacją, że Kamienne Schodki, bo taką nazwę nosi ta uliczka, to zdecydowanie jedno z najbardziej klimatycznych miejsc Starego Miasta, które jest obsmarowane od góry do dołu.
7: A mieszkańcy właśnie zgłaszają, nie zgłaszają? Jak to wygląda, jakie są reakcje?
6: Mieszkańców na Starym Mieście jest mało. Najczęściej to są starsi ludzie, którzy albo już się do tego przyzwyczaili, albo nie mają gdzie tego zgłaszać, bo nie wiedzą. Większość kamienic niestety albo stoi pusta, ale to już jest polityka mieszkaniowa miasta, o której też można byłoby mówić. Czy tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś widzi, że kamienica jest stara i obdrapana, to jest takie trochę społeczne przyzwolenie.
7: No ale tu jesteśmy na Starym Mieście, to nie jest, to nie jesteśmy, nie wiem, już nie chcę podawać nazwy dzielnicy, bo na żadnej nie wolno mazać, ale my jesteśmy na terenie, gdzie mamy ścisłą ochronę.
6: Znaczy, no oczywiście, że nie możemy mazać, no ja się z tym jak najbardziej zgadzam. W sensie za coś takiego, nie chcę powiedzieć, że powinno się obcinać ręce, bo to trochę chcemy wrócić do średniowiecza, ale no nie,

0: prace, powiedzmy sobie, społeczne na to, żeby sami to zamalowali. Ale inna sprawa, że wydaje mi się, że łapanie ludzi, którzy smarują po tym, no też nie dojdzie do skutku. No, dlatego, że jak na kamiennych schodkach można łatwo zobaczyć, to nie są całe graffiti, tylko to przychodzi sobie ktoś, podpisuje się, nie wiem, Olaf tu był i na tym się kończy, no i idzie dalej. Więc to raczej jest kwestia też i świadomości społecznej, tak mi się wydaje, ale też takiego ogólnego nieszanowania ludzi dobra wspólnego, którym jakby nie patrzeć, są staromiejskie zabytki.
1: To my idziemy teraz Jezuicką i na Jezuickiej już widać, że jest trochę lepiej, chociaż jak szedłem od drugiej strony na rynek Starego Miasta przed godziną, no to tam już nawet przy samym Placu Zamkowym da się zobaczyć graffiti.
0: Da się, to prawda. Pytanie też, ile te graffiti mają lat, bo to też, powiedzmy sobie, zabawię się w adwokata diabła i na przykład te kamienice, które są stały odnowione niedawno, powiedzmy sobie, na przykład ten kwartał, gdzie mieści się Muzeum Warszawy, on był parę lat temu, z tego co pamiętam, odnowiony i tam nie ma żadnych grafik. Pytanie tutaj jest takie, czy to jest kwestia świadomości społecznej, czy to jest kwestia po prostu tego, że jest przyzwolenie, że gdzieś można. Znaczy nie zgadzam się z tym oczywiście, bo to jest wandalizm po prostu i to trzeba nazwać wprost.
1: Jakich rozwiązań oczekują tutaj mieszkańcy, czy nie wiem, działają kamery, bo tak chodzę i rozglądam się aktywnie. No nie. To tam, gdzie kamery są, tych graffiti jest mniej. No i też pytanie oczywiście o służby.
0: Służby w obrębie Starego Miasta to też jest ciekawy temat, bo patrole Straży Miejskiej widzę i są. Powiedzmy sobie, co Straż Miejska zrobi. Przyjdzie, zrobi zdjęcie i na tym się skończy, bo często niestety interwencje naszych służb polegają na tym, że przyjmuje się zgłoszenie i nic się z tym później nie robi. I to nie tylko w kwestii tak zwanego zwykłego porządku publicznego. No dobrze by było, żeby... Znaczy, mi się marzy starówka, która byłaby odremontowana, powiem wprost, tak? Taka, która byłaby faktycznie żyjącym miejscem, w którym są mieszkańcy, którzy normalnie robią zakupy, wychodzą, spotykają się, a nie jest to skansen, bo w tym momencie, biorąc pod uwagę to, ilu tu jest faktycznych mieszkańców, to zaczyna się robić po prostu, tak jak w Krakowie, wydmuszką, w której nie ma życia żadnego.
1: Znajdujemy się naprzeciwko wejścia do Katedry Świętego Jana.
0: Tak.
1: I to już nie jest kwestia, to nie są jakieś boczne uliczki, to jest Świętojańska.
0: Powiem tak, są niektóre graffiti, które mam wrażenie, że one istnieją tu od zawsze, więc nie wiem, czy konserwator spaceruje w ogóle po starówce i patrzy na to, co się dzieje. Też nie wiem, jaką on ma władzę na ten temat. Czasem mam wrażenie, że urzędnicy dobrze byłoby, żeby zeszli na ziemię i przeszli się po miejscach, którymi, że tak powiem, władają.
2: Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.
1: Jak pan ocenia sytuację na Starym Mieście, jeśli chodzi o graffiti?
2: W porównaniu z innymi obszarami miasta, tam jest nadal dużo, dużo lepiej. Jednak rzadko kiedy na świeżo wyremontowanych elewacjach pojawiają się bazgroły. Oczywiście są wyjątki. Z tego czasu kamienne schodki były takim najbardziej zabazgranym fragmentem. Czasem się te bazgroły też pojawiają w innych miejscach.
1: No, kamienne schodki to nadal są. Byłem tam wczoraj i jest niestety bardzo, bardzo, bardzo źle. Chociaż mnie najbardziej przestraszyło to, że graffiti pojawiają się już w takich miejscach jak Świętojańska czy Piwna u wylotu do Placu Zamkowego. Czego potrzebujemy jako miasto, żeby zapobiegać takim sytuacjom?
2: W przypadku Starego Miasta wydaje się, że tutaj chyba najskuteczniejszą metodą będzie jakiś wewnętrzny ostracyzm, bo Stare Miasto to jest świętość. Nawet wydawało się, że dla bazgrolarzy Stare Miasto jest czymś, na co nie będą podnosić ręki. Tu okazuje się, że nie, więc ja bardzo liczę na to, że jednak jakiś taki wewnętrzny kodeks honorowy się obudzi. Wiemy, że nie działa za bardzo monitoring, bo te osoby malują w sposób zasłonięty, nie widać kim są. Wiemy, że nie wystarczą bardzo częste patrole straży miejskiej, bo patrolować trzeba było w tym momencie non-stop, cały czas przy każdej kamienicy, a bazgranie to jest kilkanaście często sekund, więc tutaj żaden patrol tego nie złapie. Wydaje się, że chyba taka, no jednak wewnętrzny kodeks honorowy może tutaj zadziałać. Odwołuje się tutaj do resztek honoru różnych grup graficiarskich, żeby nie bazgrały tego, co jest dla Warszawy świętością i dla warszawiaków.
1: Jak to wygląda od drugiej strony, jak już taki napis pojawi się na zabytkowym budynku, jak dużo pracy wymaga przywrócenie tego do stanu sprzed aktu wandalizmu?
2: No, w przypadku takich najcenniejszych obiektów jak na Starym Mieście, to są rozbudowane prace konserwatorskie, to po prostu trzeba robić nową konserwację elewacji.
1: Ile to trwa, jakie to są koszty?
2: Zależy od obiektu, ale tutaj w przypadku najcenniejszych mówimy o kilkudziesięciu tysiącach złotych za jakiś fragment elewacji, no bo to trzeba poddać wtedy czyszczeniu, remontowi cały fragment elewacji, Co do trwania, no to też mówimy tutaj o miesiącach, bo kwestia uzyskania pozwoleń, potem przeprocedowania całych prac, to zajmuje czas.
1: Co mogą robić osoby, które mieszkają na Starym Mieście, czyli osoby, które mieszkają w tych kamienicach? Gdzie się zgłaszać, jeśli takie coś się pojawi, jaka jest procedura?
2: Ja bym zawsze zwracał uwagę na to, że koniecznie trzeba zgłaszać do organów ścigania. Wiem, że policja tutaj najczęściej te sprawy umarza, ze względu na niewykrycie sprawców, ale im więcej będzie tych zgłoszeń, to liczę na to, że jednak może więcej będzie ukaranych. A do samych mieszkańców, oprócz też zgłoszeń, bo my też to robimy jako urzędy, chyba bym prosił o taką większą uwagę na to, co się dzieje w otoczeniu i reagowanie. To znaczy, jeżeli rzeczywiście widzą, że gdzieś ktoś was groi, proszę natychmiast wołać patrol, który prawdopodobnie będzie gdzieś w okolicy na Starym Mieście.
1: Starówka jest jakimś wyjątkiem w Warszawie, czy jak to wygląda z innymi zabytkami? Czy one też padają ofiarami?
2: Są rejony Warszawy, także zabytkowe, które są zgrane w sposób dramatyczny. Ja tutaj myślę głównie o Marszałkowskiej, rejonie Placu Zbawiciela, Placu Konstytucji. Ten odcinek właśnie Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji jest potwornie zapozgrany, to też są zabytki. Te bazgroły pojawiają się, no jak choćby ostatnio też, tam mam nadzieję, że dojdzie do wykrycia, do ukarania sprawców, bo on się ujawnił. Obiekty świeżo wyremontowane właśnie na przykład na Placu Zbawiciela.
1: Czy w jakiś sposób rozmawia też pan z miastem na temat dodatkowych środków, które mogłyby zapobiegać takim aktom agresji albo wspomóc też remonty już zaistniałych?
2: Tak, my cały czas rozmawiamy wewnątrz kilku biur miejskich, oprócz tego, że uruchomiliśmy specjalne programy dotacyjne. Niestety one nie cieszą się póki co wielkim zainteresowaniem, bo to jednak jest mimo wszystko spory wysiłek organizacyjny, a później przyjdzie taki bazgrolarz i wandal i w ciągu parunastu sekund zniszczy efekt pracy wielu, wielu osób wielomiesięcznej. Więc to trochę obcina skrzydło także wspólnotom mieszkaniowym. Natomiast my pracujemy nad nowymi przepisami, które dawałyby możliwość takiej szybszej interwencji.
1: Szybszej interwencji służb, czy szybszej interwencji już post factum?
2: Szybszej interwencji związanej z czyszczeniem. Co do służb, no jakby nie mamy wpływu na działanie policji. No to tutaj ja tylko zwracam się z apelem o bardziej wnikliwe śledztwa. Monitoring nie działa, to widzę na przykładzie naszego własnej siedziby, gdzie mamy 3 kamery i dosłownie tuż pod kamerami zostały wymalowane nowe bezgroły. Jak ktoś przyjdzie zakapturzony, to nie ma szans. No, nawet nie ma szans na to, żeby, nawet mając u nas w biurze ochronę, która w ciągu kilkunastu sekund jest w stanie interweniować, to nawet to już jest za mało, dlatego że takie bazgroły powstają w ciągu kilkunastu sekund. No i tak. Musi być, i te osoby uciekną po prostu. Musi być większa wykrywalność sprawców przez policję, włącznie z próbą jakiegoś wniknięcia w tę grupę i takiego oddolnego, tak jak walczymy trochę z gangami narkotyków.
1: A straty, tak jak pan mówi, że jeśli straty mogą na jednej kamienicy sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, to tak naprawdę jakby się przejść dzisiaj po Starówce i chcieć ją doprowadzić do takiego stanu, powiedziałbym, pierwotnego, no to tam paromilionowe mogłyby być nawet inwestycje, więc te straty też nie bagatelizujmy tego, bo ten problem na Starym Mieście, no to nie jest, to nie są takie jednostkowe przypadki, tylko to są straty rzędu, myślę, parunastu.
2: W przypadku jednego budynku to są dziesiątki tysięcy złotych często, a razy X, no to oczywiście to się wtedy możemy sobie pomnożyć do dowolnej kwoty praktycznie.
3: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
4: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
3: Czyli
4: zapraszam serdecznie. Tak.
3: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
4: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
3: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
4: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest... na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek, najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: W ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: Dobra. Ale ja bardzo lubię
0: teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz chyba... być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak tam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluję. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalnie totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się nie. Po prostu rubez zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę. Ale wiesz, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba 1 singiel, wydał 2 single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album. album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No ja i bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już, czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza podpalną.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: końcu także
1: palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych. No.
1: Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bęgerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym, takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz, obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Co, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: Czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty. No. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty. To będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to
0: Dolor.
1: Ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
2: News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
4: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
2: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News.
1: Do Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest,
1: nie jest
2: okay,
1: najgorzej.
2: Jest okay.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
2: Tak jest, pociągiem rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
2: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
2: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
2: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Jako piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
0: ale
1: było,
0: nie afirmować, było, trzeba,
1: nie, no, trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje. Bardzo.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć, dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu. Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka.

A my z tej okazji będziemy mieli dla Was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla Was i Waszych młodszych podopiecznych. Radio SK. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
11: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
17: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
20: I po reklamie.
21: Warszawa na czasie.
22: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Witam w niedzielę wszystkim fanom jazdy na łyżwach. Przypominam, że dziś ostatnia okazja, żeby się wybrać na lodowisko na Torwarze i poślizgać się w rytmie najlepszych eskowych hitów. Start porannej ślizgawki już o 11, a wieczornej, ostatniej w tym sezonie, o 18.30. A jeśli macie dziś ochotę na jakiś spektakl, to w Teatrze Akt przy Łaziebnej 9 możecie dziś zobaczyć spektakl plenerowy Poza czasem. Wstęp wolny, start o 20.30.
0: muzyką się żyje.
20: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na 7 miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
21: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
20: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Эска Варшава.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000 kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

Ten hit już znacie, co? Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leoni i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: Lasso, The Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11. Przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
11: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl, a jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Have I on you Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę i dziś będzie się działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45 i jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30, ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam technikum, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 20 maja. Warszawa, Łódzka 13.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
14: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: My na majówkę.
6: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
5: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
6: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
8: Nasz ulubiony grzech?
9: Pycha!
8: Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować.
9: Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl.
8: Robin Food trafia w punkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
13: I po reklamie.
14: Warszawa na czasie.
15: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli dziś nie chce Wam się gotować i macie ochotę na coś ciekawego, no to jeszcze dziś możecie się załapać na 6. Ochocki Festiwal Street Foodu. Do godziny 20 w Parku Szczęśliwickim czeka na Was kilkanaście food trucków, jest też strefa chilloutu oraz dmuchańce. A jeśli macie ochotę na jakiś seans filmowy, to dziś Cud nad Wisłą zaprasza na kino plenerowe. Start o 20 będzie pokaz filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem. Wstęp wolny.
16: Muzyką się żyje.
17: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu Łezka, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralot.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie. Zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching. I wanna

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz Allegro Smart?

0: Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały w...
1: na niebiesko. Niebiesko. Łukasz, i pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli
0: ten najnowszy.
1: Numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony Hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: me. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Na telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
12: Polski. Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
11: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata dwa razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicier ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Mieli Golding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 21 maja. Warszawa, Grochowska 284.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
8: I po reklamie.
9: Hey, I've got a stranger in my mind.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie. Warszawa na czasie.
17: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli fakt, że jest niedziela, wam nie przeszkadza i dziś też macie ochotę przetańczyć noc, to już o 22 w klubie Tygmont startuje impreza Serata Italiana. Będzie house pop, no i włoskie hity, a za dekami stanie DJ Michael. A jeśli chcecie się dziś poruszać, ale nieco wcześniej, to już o 20 w hali sportowej przy Wiertniczej 26A rusza Zumba na Wilanowie. Odnajdą się tam wszyscy, niezależnie od poziomu zaawansowania.
18: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
19: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
18: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
20: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
21: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Kolejosz!
18: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
22: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
23: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
22: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: A to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.
2: To

0: Damiana Dawid-Itajla w Radiu SK. Dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
14: My na majówkę.
15: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
14: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
15: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
16: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek województwa mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
21: Jakich ludzi?
20: No tych, co szukają aut.
21: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Ojciec, nie to okno. To tu.
21: Gdzie?
20: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
21: AI? Ajajaj.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Wymienił pan stary piec na nowy.
10: Oszczędniej jest i mniej kopci.
9: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
11: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
9: Jak pan grzeje bez opału?
12: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
9: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
13: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
14: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
9: Wymienił pan stary piec na nowy.
10: Oszczędniej jest i mniej kopci.
9: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
11: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
9: Jak pan grzeje bez opału?
12: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
9: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
13: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
18: I po reklamie.
19: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
20: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
19: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
21: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
19: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
6: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Warszawa.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
18: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Wymienił pan stary piec na nowy.
14: Oszczędniej jest i mniej kopci.
13: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
15: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
13: Jak pan grzeje bez opału?
16: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
13: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
17: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
18: Kaufland jest fresh.
19: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Dzień dobry, sąsiadce.
24: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
23: To do zobaczenia.
24: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Wymienił pan stary piec na nowy.
14: Oszczędniej jest i mniej kopci.
13: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
15: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
13: Jak pan grzeje bez opału?
16: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
13: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
17: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
19: To będzie ostatnia reklama.
25: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
26: I po reklamie. Warszawa na czasie.
27: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie macie pomysłu, jak spędzić

0: spędzić wolne popołudnie, to możecie się wybrać na przykład do klubu Hula Kula ze znajomymi lub z rodzinką i pograć sobie trochę w kręgle albo strzelić partyjkę w bilard. Jeśli natomiast macie ochotę pojeździć trochę na łyżwach, no to jest ku temu już ostatnia okazja. Dziś zakończenie sezonu na lodowisku na Torwarze startuje już o 18:30, także zbierajcie szybko ekipę i lećcie na łyżwę.
1: Zbliża się 16, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21:15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
2: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: nasz ulubiony grzech? Pycha, bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: I po reklamie.

0: na P. Einot w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cisza!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl / specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Służbowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam technikum, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 20 maja. Warszawa, Łódzka 13.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Nasz ulubiony grzech? Pycha! Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
5: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
10: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
11: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
10: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
12: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wymienił pan stary piec na nowy.
22: Oszczędniej jest i mniej kopci.
21: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
23: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
21: Jak pan grzeje bez opału?
22: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
21: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
24: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
25: I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: přejmuje sám on.
1: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
0: Eska Live Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
8: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić 2 pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
11: I po reklamie.
12: Warszawa na czasie.
13: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli chcecie już sobie zaplanować, co będziecie robić w nadchodzących dniach, to wszystkim fanom planszówek przypominam, że już jutro macie poniedziałkowe granie z Wolską Grupą Planszówkową. To o 16.45 w Wolskiej Mozaice wstęp jest bezpłatny. A jeśli macie ochotę na Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny, to zobaczycie go już we wtorek o 16 w bibliotece przy Radzymińskiej 50.
14: Zbliża się 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
15: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
14: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u

do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21:15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędnie jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
8: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltaryn!
9: Kto?
10: Woltaryn!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: Wielkie otwarcie da Grasso Ursynów. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 21 maja przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 21 maja da Grasso Ursynów, ulica Wąwozowa 4.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
24: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Masz Allegro Smart?

0: Skorzystaj i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Wymienił pan stary piec na nowy.
6: Oszczędniej jest i mniej kopci.
5: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
7: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
5: Jak pan grzeje bez opału?
8: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
5: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: aplikacji Żabka Już.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: My na majówkę.
3: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
2: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
3: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: I po reklamie. Warszawa na czasie.
13: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Weekend zbliża się do końca, ale niektórzy się z tym pewnie nie godzą. Dla takich już o 22:00 rusza impreza Serata Italiana w klubie Tygmont. Będzie house pop i oczywiście włoskie hity. O muzę zadba DJ Michael. A jeśli na tygodniu będziecie potrzebować czegoś na poprawę humoru, to na przykład w czwartek o 19:00 w Teatrze Kapitol możecie zobaczyć komedię Kochane Pieniążki. Na scenie m.in. Waldemar Obłoza i Olga Bończek.

0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis, czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, ale powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astralix i God. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić, i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty, i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to, nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
0: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale
0: to właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił i jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości, i dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież
3: tak.
0: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też? Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
0: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: potem,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No,
3: także
0: ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
4: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
4: Tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
4: Nie jest najgorzej.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
4: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie, taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
4: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
4: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
4: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
4: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje. Natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Jako piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no, czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym na festiwalu Opole jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać, albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań, czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo.
0: Ale było, nie afirmować, było, trzeba.
1: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak. Był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Waranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy Legenda. legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to były

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym, takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz, obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: czerwonej
1: więcej.
0: Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiam Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak.
0: Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak.
1: To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to
0: Dolor.
1: Ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominację

0: Tylko jeden tort, a może dwa były. No tak, tak, bo były dwa podejścia. Nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez co właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I
0: jednak,
1: i zapraszam serdecznie. Tak.
0: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
1: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
0: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to

czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leży.

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście stworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczyć cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: Dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie mam do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, przemyślenia jakieś moje były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już, ja się nie boję tego stwierdzić, te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne i ta nostalgia jest w tej piosence, nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę i pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne, ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluję. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam no,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę. Ale jestem, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady...
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. To moje pytanie.
1: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzie trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy. Więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót. Jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były. Więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą. Wydał chyba jeden single, dwa single. Wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza pod Palmą.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod Palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest Palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: Także
1: końcu Palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam Wymarzona. Pod Palmę. A sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych. No.
1: Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle tutaj jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Whitechor i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. A szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
4: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
3: Na dziedzińcu pałacu w Wilanowie trwa odbudowa zadeptanego przez uczestników imprezy Techno Trawnika. Wydarzenie, które odbyło się w poprzedni weekend, zaowocowało odwołaniem dyrektora tej placówki. Powołany przez minister kultury nowy szef przeprosił za to gorszące wielu wydarzenie i zadeklarował odbudowę wizerunku muzeum. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to miejsce wygląda obecnie?
5: Zadeptana i rozjeżdżona przez ciężki sprzęt trawa na dziedzińcu została zerwana do gołej ziemi. Ogrodnicy spulchnili już i wyrównali ten teren. Kolejnym etapem będzie rozwinięcie świeżej darni i dosianie trawy.
6: Trawa, zanim będzie zielona, minie kilka kolejnych tygodni. Trawnik będzie równy i na pewno będzie cieszył swoim widokiem.
5: Tłumaczy nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gurajec, który deklaruje, że nie dopuści w tym miejscu do podobnych wydarzeń. Nowy szef zapowiada odbudowę wizerunku tej placówki i zachęca do odwiedzin.
6: Otwieramy i udostępniamy dla publiczności od jutra skrzydło północne, które przez ostatnie 5 lat było poddawane prasom konserwatorskim.
5: A najbliższa okazja, by zobaczyć to miejsce już podczas sobotniej nocy muzeów. Sprzed Pałacu w Wilanowie, Mateusz Chłystek.
2: SK Warszawa.
3: Ruszają zapisy na Lato w Mieście. Start w poniedziałek o 16. W ramach akcji Lato w Mieście uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? O tym Małgorzata Zawada.
7: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
8: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
7: Lato w Mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
8: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim ZOO, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16.
7: Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 18 maja o godzinie 16.
8: Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w Mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
7: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w Mieście.
3: Starówka przegrywa walkę z graffiti, alarmują mieszkańcy. W najgorszym stanie jest ulica Kamienne Schodki, która niemal w całości pokryta jest bazgrołami. W ostatnim czasie napisy pojawiły się również na murach ulicy Świętojańskiej, Mały Dunaj czy Piwnej u wejścia na plac zamkowy. Sytuację na miejscu sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Na spacer po najbardziej zabrudzonych miejscach zabrał go mieszkaniec Starówki Mateusz Fidor.
9: Najbardziej tak naprawdę zagraficzoną ulicą to są Kamienne Schodki. Tam chyba nie ma ani jednej ściany, która nie byłaby zawalona graffiti.
10: Ale to tak jest na całym Starym Mieście?
9: Znaczy, to jest na ulicach, które są najmniej widoczne, czyli właśnie na przykład Kamienne Schodki.
10: Ale tu to wygląda źle.
9: Tak, wszystko jest obsmarowane, ale najlepsze jest karteczka, którą ktoś wywiesił z informacją, że Kamienne Schodki, bo taką nazwę nosi ta uliczka, to zdecydowanie jedno z najbardziej klimatycznych miejsc Starego Miasta, które jest obsmarowane od góry do dołu.
10: A mieszkańcy właśnie zgłaszają, nie zgłaszają? Jak to wygląda, jakie są reakcje?
9: Mieszkańców na Starym Mieście jest mało. Najczęściej to są starsi ludzie, którzy albo już się do tego przyzwyczaili, albo nie mają gdzie tego zgłaszać, bo nie wiedzą. Większość kamienic niestety albo stoi pusta, ale to już jest polityka mieszkaniowa miasta, o której też można byłoby mówić. Czy tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś widzi, że kamienica jest stara i obdrapana, to jest takie trochę społeczne przyzwolenie,
10: No ale tu jesteśmy na Starym Mieście, to nie jest, to nie jesteśmy, nie wiem, już nie chcę podawać nazwy dzielnicy, bo na żadnej nie wolno mazać, ale my jesteśmy na terenie, gdzie mamy ścisłą ochronę.
9: Znaczy, no oczywiście, że nie możemy mazać, no ja się z tym jak najbardziej zgadzam. To się za coś takiego, nie chcę powiedzieć, że powinno się obcinać ręce, bo to trochę chcemy wrócić do średniowiecza, ale no nie, prace powiedzmy sobie społeczne na to, żeby sami to zamalowali. Ale inna sprawa, że wydaje mi się, że łapanie ludzi, którzy smarują po tym, no też nie dojdzie do skutku, no dlatego, że jak na kamiennych schodkach można łatwo zobaczyć, to nie są całe graffiti, tylko to przychodzi sobie ktoś, podpisuje się, nie wiem, Olaf tu był i na tym się kończy, no i idzie dalej, więc to raczej jest kwestia też i świadomości społecznej, tak mi się wydaje, ale też takiego ogólnego nieszanowania ludzi dobra wspólnego, którym jakby nie patrzeć, są staromiejskie zabytki.
10: No my idziemy teraz Jezuicką i na Jezuickiej już widać, że jest trochę lepiej, chociaż jak szedłem od drugiej strony na rynek Starego Miasta przed godziną, no to tam już nawet przy samym Placu Zamkowym da się zobaczyć graffiti.
9: Da się, to prawda. Pytanie też, ile te graffiti mają lat, bo to też powiedzmy sobie, zabawię się w adwokata diabła i na przykład te kamienice, które są stały odnowione niedawno, powiedzmy sobie, na przykład ten kwartał, gdzie mieści się Muzeum Warszawy, on był parę lat temu, z tego co pamiętam, odnowiony i tam nie ma żadnych grafik. Pytanie tutaj jest takie, czy to jest kwestia świadomości społecznej, czy to jest kwestia po prostu tego, że jest przyzwolenie, że gdzieś można. Znaczy nie zgadzam się z tym oczywiście, bo to jest wandalizm po prostu i to trzeba nazwać wprost.
10: Jakich rozwiązań oczekują tutaj mieszkańcy, czy nie wiem, działają kamery, bo tak chodzę i rozglądam się aktywnie. No nie. To tam, gdzie kamery są, tych graffiti jest mniej. No i też pytanie oczywiście o służby.
9: Służby w obrębie Starego Miasta to też jest ciekawy temat, bo patrole Straży Miejskiej widzę i są. Powiedzmy sobie, co Straż Miejska zrobi. Przyjdzie, zrobi zdjęcie i na tym się skończy, bo często niestety interwencje naszych służb polegają na tym, że przyjmuje się zgłoszenie i nic się z tym później nie robi. I to nie tylko w kwestii tak zwanego zwykłego porządku publicznego. No dobrze by było, żeby... Znaczy, mi się marzy starówka, która byłaby no odremontowana, powiem wprost, tak? Taka, która byłaby faktycznie żyjącym miejscem, w którym są mieszkańcy, którzy normalnie robią zakupy, wychodzą, spotykają się, a nie jest to skansen, bo w tym momencie, biorąc pod uwagę to, ilu tu jest faktycznych mieszkańców, to zaczyna się robić po prostu, tak jak w Krakowie, wydmuszką, w której nie ma życia żadnego.
10: Znajdujemy się naprzeciwko wejścia do Katedry Świętego Jana.
9: Tak.
10: I to już nie jest kwestia, to nie są jakieś boczne uliczki, to jest świętojańska.
9: Powiem tak, są niektóre grafiki, które mam wrażenie, że one istnieją tu od zawsze, więc nie wiem, czy konserwator spaceruje w ogóle po starówce i patrzy na to, co się dzieje. Też nie wiem, jaką on ma władzę na ten temat. Czasem mam wrażenie, że urzędnicy dobrze byłoby, żeby zeszli na ziemię i przeszli się po miejscach, którymi, że tak powiem, władają.
11: Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.
10: Jak pan ocenia sytuację na Starym Mieście, jeśli chodzi o graffiti?
11: W porównaniu z innymi obszarami miasta, tam jest nadal dużo, dużo lepiej. Jednak rzadko kiedy na świeżo wyremontowanych elewacjach pojawiają się bazgroły. Oczywiście są wyjątki. Z tego czasu kamienne schodki były takim najbardziej zabazgranym fragmentem. Czasem się te bazgroły też pojawiają w innych miejscach.
10: No, kamienne schodki to nadal są. Byłem tam wczoraj i jest niestety bardzo, bardzo, bardzo źle. Chociaż mnie najbardziej przestraszyło to, że graffiti pojawiają się już w takich miejscach jak Świętojańska czy Piwna u wylotu do Placu Zamkowego. Czego potrzebujemy jako miasto, żeby zapobiegać takim sytuacjom?
11: W przypadku Starego Miasta wydaje się, że tutaj chyba najskuteczniejszą metodą będzie jakiś wewnętrzny ostracyzm, bo Stare Miasto to jest świętość. Nawet wydawało się, że dla bazgrolarzy Stare Miasto jest czymś, na co nie będą podnosić ręki. Tu okazuje się, że nie, więc ja bardzo liczę na to, że jednak jakiś taki wewnętrzny kodeks honorowy się obudzi. Wiemy, że nie działa za bardzo monitoring, bo te osoby malują w sposób zasłonięty, nie widać kim są. Wiemy, że nie wystarczą bardzo częste patrole straży miejskiej, bo patrolować trzeba było w tym momencie non-stop, cały czas przy każdej kamienicy, a bazgranie to jest kilkanaście, często sekund, więc tutaj żaden patrol tego nie złapie. wydaje się, że chyba taka no, jednak wewnętrzny kodeks honorowy może tutaj zadziałać. Odwołuje się tutaj do resztek honoru różnych grup graficiarskich, żeby nie bazgrały tego, co jest dla Warszawy świętością i dla warszawiaków.
12: Jak to wygląda od drugiej strony, jak już taki napis pojawi się na zabytkowym budynku, jak dużo pracy wymaga przywrócenie tego do, no, do stanu sprzed aktu wandalizmu?
11: No, w przypadku takich najcenniejszych obiektów jak na Starym Mieście, to są rozbudowane prace konserwatorskie. To po prostu trzeba robić nową konserwację elewacji.
12: Ile to trwa, jakie to są koszty?
11: Zależy od obiektu, ale tutaj w przypadku najcenniejszych mówimy o kilkudziesięciu tysiącach złotych za jakiś fragment elewacji, no bo to trzeba podać wtedy czyszczeniu, remontowi cały fragment elewacji. Co do trwania, no to też mówimy tutaj o miesiącach, bo kwestia uzyskania pozwoleń, potem przeprocedowania całych prac, to zajmuje czas.
12: Co mogą robić osoby, które mieszkają na Starym Mieście, czyli osoby, które mieszkają w tych kamienicach, gdzie się zgłaszać, jeśli takie coś się pojawi, jaka jest procedura?
11: Ja zawsze zwracam uwagę na to, że koniecznie trzeba zgłaszać do organów ścigania. Wiem, że policja tutaj najczęściej te sprawy umarza, ze względu na niewykrycie sprawców, ale im więcej będzie tych zgłoszeń, to no, liczę na to, że jednak może więcej będzie ukaranych. A do samych mieszkańców, oprócz też zgłoszeń, bo my też to robimy jako urzędy, chyba bym prosił o taką większą uwagę na to, co się dzieje w otoczeniu i reagowanie. To znaczy, jeżeli rzeczywiście widzą, że gdzieś ktoś was groi, proszę natychmiast wołać patrol, który prawdopodobnie będzie gdzieś w okolicy na Starym Mieście.
12: Starówka jest jakimś wyjątkiem w Warszawie, czy jak to wygląda z innymi zabytkami? Czy one też padają ofiarami?
11: Są rejony Warszawy, także zabytkowe, które są zgrane w sposób dramatyczny. Ja tutaj myślę głównie o Marszałkowskiej, rejonie Placu Zbawiciela, Placu Konstytucji. Ten odcinek właśnie Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji jest potwornie zapozgrany, to też są zabytki. Te bazgroły pojawiają się, no jak choćby ostatnio też, tam mam nadzieję, że dojdzie do wykrycia, do ukarania sprawców, bo on się ujawnił. Obiekty świeżo wyremontowane właśnie na przykład na Placu Zbawiciela.
12: Czy w jakiś sposób rozmawia też pan z miastem na temat dodatkowych środków, które mogłyby zapobiegać takim aktom agresji albo wspomóc też remonty już zaistniałych?
11: Tak, my cały czas rozmawiamy wewnątrz kilku biur miejskich, oprócz tego, że uruchomiliśmy specjalne programy dotacyjne. Niestety one nie cieszą się póki za wielkim zainteresowaniem, bo to jednak jest mimo wszystko spory wysiłek organizacyjny, a później przyjdzie taki bazgrolarz i wandal i w ciągu parunastu sekund zniszczy efekt pracy wielu, wielu osób wielomiesięcznej. Więc to trochę obcina skrzydło także wspólnotom mieszkaniowym. Natomiast my pracujemy nad nowymi przepisami, które dawałyby możliwość takiej szybszej interwencji.
12: Szybszej interwencji służb, czy szybszej interwencji już post factum?
11: Szybszej interwencji związanej z czyszczeniem. Co do służb, no jakby nie mamy wpływu na działanie policji. No to tutaj ja tylko zwracam się z apelem o bardziej wnikliwe śledztwa. Monitoring nie działa, to widzę na przykładzie naszego własnej siedziby, gdzie mamy 3 kamery i dosłownie tuż pod kamerami zostały wymalowane nowe bazgroły. Jak ktoś przyjdzie zakapturzony, to nie ma szans. No, nawet nie ma szans na to, żeby, nawet mając u nas w biurze ochronę, która w ciągu kilkunastu sekund jest w stanie interweniować, to nawet to już jest za mało, dlatego że takie bazgroły powstają w ciągu kilkunastu sekund. No i musi być, i to sobie ucieka po prostu. Musi być większa wykrywalność sprawców przez policję, włącznie z próbą jakiegoś wniknięcia w tę grupę i takiego oddolnego, tak jak walczymy trochę z gangami narkotyków.
12: A straty, tak jak pan mówi, że jeśli straty mogą na jednej kamienicy sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, to tak naprawdę jakby się przejść dzisiaj po Starówce i chcieć ją doprowadzić do no, takiego stanu, powiedziałbym, pierwotnego, no to tam paromilionowe mogłyby być nawet inwestycje, więc te straty też nie bagatelizujmy tego, bo ten problem na Starym Mieście, no to nie jest, to nie są takie jednostkowe przypadki, tylko no to są straty rzędu, myślę, parunastu.
11: W przypadku jednego budynku to są dziesiątki tysięcy złotych często, a razy x, no to oczywiście to się wtedy możemy sobie pomnożyć do dowolnej kwoty praktycznie.
2: SK Warszawa News.
13: Przed mikrofonem Jakub Krzyżaka, to magazyn reporterów SK Warszawa. To jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Jednym z jej priorytetów jest błyskawiczna diagnoza i niemal natychmiastowe wdrożenie potrzebnego leczenia. Chodzi o szpital urologiczny w podwarszawskich Ząbkach, specjalizujący się w wykrywaniu i usuwaniu zmian nowotworowych, głównie u mężczyzn. Placówkę udało się wyposażyć dzięki dotacji z Krajowego Planu Odbudowy, a dzięki kontraktowi z NFZ-em jej lekarze przyjmują i prowadzą pacjentów z całego całego kraju. Od początku maja placówka przyjęła już kilkuset pacjentów, teraz jednak doczekała się oficjalnego otwarcia. Szpital urologiczny w Ząbkach odwiedził nasz reporter Mateusz Chłystun, który pytał szefa placówki, profesora Igala Mora, o specyfikę przeprowadzanych w niej zabiegów.
14: Panie profesorze, od momentu, kiedy pacjent trafia do tego szpitala w Ząbkach, w którym dzisiaj jesteśmy, do diagnozy, do ewentualnej operacji, jeśli jest taka potrzeba, ile czasu mija?
15: Na dzień dzisiejszy i zawsze było naszym staraniem zapewnić najkrótszą ścieżkę. Nie dlatego, że przed kim się chwalić, a dlatego, że to jest kwestia ważna. Każdy dzień, każdy tydzień, który ucieka, działa nie na korzyść pacjenta. Na dzień dzisiejszy pacjent z podejrzeniem, podkreślam, patologii onkourologicznej przez nas od A do Z ma być, tak jest, zbadany w ciągu 2 tygodni. Po 2 tygodniach, maksimum do 2 tygodni, mamy rozpoznanie. Mając swój zakład patomorfologii, my nie czekamy na wynik patomorfologii, my jego mamy w ciągu 72 godzin. Mamy zaplecze, własne zaplecze diagnostyki obrazowej, też w tym sensie jesteśmy nieuzależnieni. Stworzone na to wszystkie warunki i szpital w Ząbkach to jest przykład tego, kiedy my mamy faktycznie autonomiczny, diagnostyczno terapeutyczny szpital zabiegowy urologiczny. To znaczy, pacjent, który przychodzi do nas, czy skierowany do nas z podejrzeniem patologii urologicznej lub onkourologicznej, jest zbadany, zdiagnozowany do dwóch tygodni maks i trafia, jak wskazane jest leczenie zabiegowe, w ciągu następnych 2 tygodni maks do leczenia zabiegowego.
14: Panie profesorze, laparoskopia to jest też klucz do działania tej placówki, w której jesteśmy, czyli roboty. Roboty Da Vinci i roboty też, no, pierwsze w Europie chińskie. Jak to się przekłada na ten okres rekonwalescencji dla pacjenta?
15: Małoinwazyjna chirurgia w każdej dziedzinie, czy to ginekologia, czy chirurgia ogólna, czy neurologia, to jest oczywiście postęp pozwalający a. zmniejszyć ryzyko powikłań, b. znacznie zmniejszyć traumę operacyjną i c. skrócić czas rekonwalescencji. W związku z powyższym, jak pan redaktor pyta o laparoskopii, oczywiście dzisiaj laparoskopia rozpowszechniona faktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny zabiegowej. Co do urologii, porównuję, raczej rzadko już w urologii można spotkać zabiegi, duże zabiegi otwarte. Rzadko. Są pewne sytuacje kliniczne, kiedy to niezbędne zrobić, ale bardzo rzadko. Młodym urologom, studentom trudno pokazać zabieg, duży zabieg otwarty urologiczny, bo się nie robi tego. Ale laparoskopię oczywiście od 20 kilku lat preferuje. Ostatnie lata, 12 lat, już kwestia małoinwazyjnych zabiegów przychodzi w kwestię robotycznej chirurgii. Porównując dzisiaj możliwości laparoskopii i robotycznej chirurgii, należałoby mówić o okres rekonwalescencji dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie krótszy. Trauma chirurgiczna jest znacznie mniejsza w porównaniu laparoskopii i robotyki, bo precyzja i techniki, których używamy przy robocie i były niemożliwe przy laparoskopii, oni na to pozwalają.
14: Pacjent, panie profesorze, idzie na drugi dzień do domu.
15: Po operacji z powodu raka prostaty przy asystencji chirurgicznego robota, tak, pacjent idzie na drugi dzień do domu, czego nie było oczywiście przy innych metodach leczenia. Poza tym trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Robotyka pozwala oszczędzić na przykład nerkę, usuwając tylko guz, bo część zabiegów bez użycia robotyki, raczej robota, powodują tylko i wyłącznie usunięcie nerki. Nerkooszczędne operacje w przypadkach, kiedy nie można tego zrobić w sposób ani laparoskopowy, otwarty, też dzisiaj pozwala mówić, porównując te same grupy guzów nerek z laparoskopią, do 80% w porównaniu, gdzie przy laparoskopii trzeba było usuwać nerkę, do 80% kończy się zaoszczędzeniem nerki, usuwając tylko guz. Na to pozwala robot przy operacjach guzów nerek.
14: Panie profesorze, to jeszcze na koniec, no taki smutny wniosek w sumie, ale bardzo ważny, myślę, jeśli chodzi o profilaktykę, taki alarm, żebyśmy się badali też jako młodzi mężczyźni. Pan powiedział, że rak w ogóle...
15: Młodnieje.
14: Co to znaczy? Czy to oznacza, że no właśnie, rak prostaty, onkourologia dopada coraz młodszych ludzi?
15: Raczej ja bym jednoznacznie tak się nie wypowiadał. Ja powiedziałbym, że to odbywa się, że my spotykamy coraz częściej pacjentów, młodszych z rakiem prostaty. To nie jest związane, że raptem zaczęli młodzi chorować na raka. Po prostu zaczęli młodzi chodzić do lekarza i się sprawdzać. Bo niestety dobrych kilka lat temu my w kwestii raczej zdiagnozowania raka mieliśmy bardzo wysoki procent nadmiernie zaawansowanego stopnia choroby. Dlaczego? Bo mężczyźni nie chodzili na badania profilaktyczne. Rak prostaty ja zawsze nazywam rakiem podwójnie złośliwym. Na czym polega ta podwójna złośliwość? A, to jest choroba nowotworowa, przerzuty i wszystkie skutki wynikające z agresywnej choroby nowotworowej, ale druga złośliwość tej choroby, uwaga, ona jest choroba jest bezobjawowa. Pacjentowi nic nie boli, nic nie kuje, nic nie przeszkadza, nic nie krwawi. Pacjent, mężczyzna czuje się zdrowy, tylko i wyłącznie. Badania profilaktyczne, regularne kontrole u urologa. Przy czym podkreślamy, że już nie jak niedawno po 50, a od 40 roku życia, chodzić do urologa unikniemy, a jak wykryjemy, to wyleczymy i temat będzie od razu zamknięty. W związku z tym jest, więcej widzimy, jeszcze 15-20 lat temu było rzadkością, że 52-letni, 53-letni pacjent z rakiem prostaty. Dzisiaj nie jest dla nas zaskoczeniem pacjent z rakiem prostaty i w wieku 43 lat i 44. Nie nosi to charakteru masowego, ale jest. To świadczy tylko o tym, wszędzie używany przykład mówię, dbamy o własny samochód, to zadbajmy o siebie.
16: Nazywam się Gabriela Maczyniew i jestem dyrektor zarządzającą Grupy Mazowia na Mazowszu. Sprawuję opiekę również nad specjalistycznym szpitalem urologicznym w Ząbkach.
14: Pani dyrektor, ta placówka no, pachnie jeszcze nowością. Jesteśmy tu w niej dzisiaj podczas otwarcia, ale pierwsze zabiegi już za personelem i za pacjentami, prawda?
16: Tak, dokładnie. Pierwsze zabiegi udało nam się przeprowadzić już 4 maja. To jest dzień, w którym przenieśliśmy naszą działalność z Ursynowa tutaj właśnie do Ząbek. Dlatego tak, blok operacyjny i oddział, jak również poradnia urologiczna pracuje tutaj sprawnie od 4 maja.
14: Od innych placówek, czym różni się ta w Ząbkach?
16: Przede wszystkim tutaj podkreślę, że udało nam się wyposażyć ten szpital m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 15,5 miliona złotych, dzięki czemu udało nam się zakupić szereg nowoczesnego sprzętu, m.in. nowoczesne aparaty do znieczulenia, wideolaparoskopy, platformy elektrochirurgiczne oraz wyposażyć oddział szpitalny. Dzięki temu możemy tutaj świadczyć wysokospecjalistyczną opiekę szpitalną i również ambulatoryjną. No i dlatego udaje nam się utrzymywać wysoki standard. To, o co pan zapytał, zabiegi chirurgiczne mamy w ofercie od dawna i mamy tutaj, przenieśliśmy swój system robotyczny Da Vinci, na którym operujemy, ale dodatkowo na drugiej sali wstawiony mamy system robotyczny Kang Duo, dzięki któremu nasi specjaliści szkolą się operowania również na nowym systemie.
14: Jak duża jest potrzeba w ogóle diagnostyki, no i potem też zabiegów w zakresie nowotworów urologicznych?
16: Przede wszystkim rośnie liczba porad onkourologicznych. W zależności od rozpoznania w ostatnich latach jest to od 33 do 43%. To jest dużo. Wynika to przede wszystkim z tego, że społeczeństwo się starzeje, w związku z czym zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym. To wszystko wpływa bezpośrednio na potrzeby opieki urologicznej. Stąd też nasza gotowość do niesienia pomocy urologicznej. Oferujemy szeroki zakres diagnostyki, w tym biopsję fuzyjną, przezkrotową, dzięki czemu udaje nam się diagnozować sprawnie pacjentów i od razu kwalifikować ich do zabiegu, jeśli jest to możliwe.
14: Pani podczas otwarcia wspomniała o jeszcze jednej ważnej rzeczy i o to chcę panią zapytać, mianowicie to miejsce staje się też dobrym miejscem do praktyki zawodowej dla młodych lekarzy, do stażowania.
16: Przede wszystkim zaznaczę, że od 2016 roku Grupa Mazowia jest ośrodkiem szkoleniowym dla lekarzy rezydentów. My na te kwalifikacje personelu ustawiamy absolutnie. Obecnie w grupie Mazowie szkoli się 24 lekarzy rezydentów, z czego 8 z nich odbywa szkolenie specjalizacyjne właśnie tutaj w Ząbkach. Ponadto w zespole mamy 8 certyfikowanych operatorów robotycznych. Dodatkowo szkolą się kolejni specjaliści, dlatego te kwalifikacje personelu są dla nas szczególnie istotne. Nie chodzi tylko o to, by nowe technologie posiadać, ale przede wszystkim o to, żeby umieć z nich korzystać i to jest taką naszą misją.
13: SK Warszawa. Warszawskie liceum na czele rankingu szkół zwolnieni z teorii. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu zajęło 19 liceum imienia Powstańców Warszawy. Zestawienie bazuje na wynikach z Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie uczniowie realizują autorskie projekty społeczne. O szczegółach opowie Małgorzata Zawada.
17: W tegorocznym rankingu znalazło się 507 szkół. Uczniowie zrealizowali ponad 1500 autorskich projektów odpowiadających na realne problemy społeczne. Najskuteczniejsze okazało się 19 liceum imienia Powstańców Warszawy. O wynikach ich pracy opowiedziała nam Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii.
18: Uczniowie uczennicy ukończyli 53 projekty społeczne, a grono finalistów i finalistek to ponad 223 osoby. Na 14 miejscu rankingu szkół zwolnionych z teorii jest 122 Liceum Ogólnokształcące imienia Ignacego Domejki z Warszawy i 73 finalistów i finalistek zrealizowało 18 projektów społecznych w tej szkole. I ranking szkół to właśnie zestawienie, które opiera się na wynikach uczniów, którzy wzięli udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. W tym roku szkół w zestawieniu mamy ponad 500. No i tutaj myślę, że warto powiedzieć, że to, co dla nas jest ważne, to, że przy wyborze szkoły średniej warto też brać pod uwagę nie tylko zdawalność matur i wyniki matur uczniów, ale też no właśnie to, czy szkoła sprosta wymaganiom nowoczesnej edukacji, w której są konieczne kompetencje, o których powiedziałam wcześniej, czyli kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie. No i trochę jesteśmy rozwiązaniem na to, czyli nasz ranking szkół jest taką wskazówką, to które szkoły właśnie stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się właśnie w projekty społeczne. Projekty co roku są bardzo różne i my lubimy sobie na to patrzeć jako jakiś taki barometr młodzieży, czym oni się zajmują. I pojawiają się zarówno projekty dotyczące zbiórek na schroniska, ale młodzi też realizują i tworzą swoje własne aplikacje, czy tworzą kampanie społeczne, które docierają do szerokiego grona odbiorców.
17: Fundacja Zwolnieni z Teorii od 13 lat prowadzi program dla szkół średnich, angażując młodzież w realizację projektów społecznych.
18: Dzięki tej inicjatywie oni zdobywają takie kompetencje jak krytyczne myślenie, nabierają kreatywności, pewności siebie, empatii, no i przede wszystkim pracują zespołowo, na czym nam zależy. Wierzymy, że edukacja nowoczesna, dzisiejsza powinna iść w parze z praktyką i na to stawiamy w programie i w olimpiadzie. Nasi uczniowie realizują swoje projekty społeczne właśnie dzięki platformie, czyli technologicznemu narzędziu, która prowadzi ich przez kilkumiesięczny proces zarządzania projektami.
17: Co motywuje uczniów do realizowania własnych pomysłów?
18: Mogą zdobyć certyfikat, bo jesteśmy akredytowani przez PMI ATP. Natomiast na drodze realizacji swoich projektów społecznych okazuje się, że pojawia się ta motywacja już nie zewnętrzna, tylko wewnętrzna, gdzie młodzi zauważają, że ich działania mają wpływ na innych i zaczynają właśnie działać po to, żeby zmienić coś, żeby zobaczyć, że to, w co oni się angażują, w to, do czego mają serce, w to, w co wkładają energię, rzeczywiście się zmienia. I
17: w tym roku ponad 10 tysięcy uczniów ukończyło swoje projekty.
18: Przez 8 miesięcy oprócz szkoły, nauki, kartkówek, egzaminów realizowali coś poza szkołą, od inicjacji, gdzie wymyślają, gdzie znajdują problem, później wymyślają do niego rozwiązanie, zbierają grupę oraz realizują go w praktyce.
17: 28 maja na stadionie Legii Warszawa odbędzie się finał tegorocznej edycji Olimpiady.
18: To takie wydarzenie, które my nazywamy Świętem Sprawczości Młodych Ludzi. I w tym roku ponad 500 projektów, które się ukończyły, ma też nominacje do nagród, które wręczamy. Są to nasze nagrody, nazywają się brązowe, srebrne i złote wilki, właśnie za najlepsze projekty w Polsce. W trakcie wielkiego finału będą z nami uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, przyjaciele fundacji, którzy właśnie działają z nami ramię w ramię. Będzie też administracja publiczna, m.in. Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji, Dariusz Stenderski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji.
17: Pełen ranking szkół znajdziecie na stronie ranking.zwolnienisteorii.pl.
2: SK Warszawa News.
19: Stare miasto w Warszawie kojarzy się z kolorowymi kamienicami i lodami na rynku, ale dziś zajrzymy głębiej do jego burzliwej przeszłości, wyjątkowości i tego, jak po wojnie udało się je na nowo zbudować.
20: Stara Warszawa powstała na przełomie XIII i XIV wieku, obok Zamku Książąt Mazowieckich, w miejscu dzisiejszego Zamku Królewskiego. Za założyciela uznaje się Bolesława II. Miasto lokowano na prawie chełmińskim, z rynkiem, dwiema targowymi przestrzeniami i około 150 domami.
19: Czyli od początku to było świadomie zaplanowane miasto z zamkiem obok?
20: Tak. Jeden plac znajdował się przy dzisiejszym rynku, drugi przy szerokim Dunaju. Najbogatsi osadnicy mieszkali przy rynku na wąskich, długich działkach, więc kamienice były wąskie, jedno- lub dwupiętrowe, z dwuspadowymi dachami. Początkowo drewniane, po pożarach zastępowane ceglanymi.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
19: A same mury kiedy się pojawiły i jak wyglądała obrona miasta?
20: Najpierw był wał ziemny, a pod koniec XIV wieku zastąpił go mur obronny wzdłuż dzisiejszego podwala. W XV wieku dobudowano drugą linię murów, baszty i fosę. Do miasta prowadziły dwie główne bramy, krakowska

0: i Nowomiejska oraz furtki od strony Wisły.
1: A życie codzienne to była bardziej twierdza czy miasto kupców?
0: Zdecydowanie miasto kupców. Leżało na szlaku między Morzem Czarnym a Bałtykiem. Działały kościoły, szpital, łaźnia i więzienie. Pierwsze informacje o Żydach pochodzą z roku 1427. Mieli tu swoją dzielnicę i synagogę.
1: I tu wchodzi polityka.
0: Po włączeniu Mazowsza do korony, król Zygmunt I Stary potwierdził przywilej zakazujący Żydom stałego zamieszkania w Starej i Nowej Warszawie. A od XVI wieku prawo miejskie przysługiwało tylko katolikom.
1: Jak zmieniło się Stare Miasto, gdy Warszawa stała się centrum politycznym?
0: Po przeniesieniu dworu przez Zygmunta III Wazę powstały zbiorniki wody pitnej i wodociąg, a przy rynku wyrastały okazałe kamienice kupców. Rynek stał się centrum handlu towarami luksusowymi. Zbudowano barbakan i przebudowywano fasady od gotyku po barok.
1: A potem starówka zaczęła podupadać.
0: Od drugiej połowy XVIII wieku środek ciężkości miasta przesunął się na krakowskie przedmieście. Po trzecim rozbiorze Stare Miasto stało się dzielnicą biedoty. Rozebrano mury, bramy i ratusz, a barbakan włączono w zabudowę.
1: I wtedy przyszedł rok 1944.
0: Podczas Powstania Warszawskiego zniszczono około 90% zabudowy. Z ponad 260 domów przetrwało 6.
1: A jednak dziś wszystko wygląda spójnie.
0: To efekt powojennej odbudowy. W roku 1945 powstało Biuro Odbudowy Stolicy, a zespół Jana Zachwatowicza zajął się starówką. Do roku 1947 odgruzowywano i zabezpieczano mury, a symboliczny początek odbudowy rynku wyznaczył 1 września z udziałem władz i mieszkańców.
1: Przy okazji odkryto też sporo niespodzianek.
0: Tak, między innymi gotyckie malowidła, fragmenty baszty rycerskiej i partie barbakanu. Zdecydowano się przywrócić XVIII-wieczną świetność przy zachowaniu średniowiecznego układu ulic, korzystając z wedut Canaletta, a wnętrza dostosowano do współczesnych potrzeb.
1: Co z katedrą Świętego Jana i Zamkiem Królewskim?
0: Katedrę odbudowano, przywracając domniemany XV-wieczny wygląd. W podziemiach spoczywają między innymi ostatni książęta mazowieccy, Henryk Sienkiewicz i Gabriel Narutowicz. Uchwałę o odbudowie zamku podjęto w roku 1949. Prace ruszyły w latach 70., a od początku lat 80. udostępniano wnętrza.
1: Pojawiła się też krytyka wyburzeń młodszej zabudowy.
0: Tak, w imię rekonstrukcji wyburzano niekiedy dobrze zachowane budynki XIX-wieczne, co pokazuje trudne wybory między warstwami historii. Mimo to Stare Miasto stało się unikatowym w skali świata przykładem planowej odbudowy dzielnicy, zniszczonej w około 90%.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
1: Ta wyjątkowość została doceniona, bo starówka trafiła na listę światowego dziedzictwa.
0: 2 września 1980 roku wpisano ją na listę UNESCO, podkreślając, że po zniszczeniach mieszkańcy odtworzyli kościoły, pałace i domy jako symbol polskiej kultury i tożsamości.
1: Czyli nie chodziło tylko o ładne fasady, ale o moralny obowiązek wobec miasta.
0: Tak, to był sprzeciw wobec próby wymazania Warszawy. W roku 1985 na ulicy Zapiecek wmurowano tablicę z napisem, że Stare Miasto jest dobrem kultury światowej UNESCO.
1: Kiedy dziś przechodzimy przez rynek i mijamy kolumnę Zygmunta, widzimy efekt pracy architektów, historyków, konserwatorów i tysięcy ludzi, którzy odgruzowywali te ulice.
0: I warto pamiętać, że za kolorowymi kamienicami kryją się średniowieczne działki, renesansowe i barokowe przebudowy oraz powojenna rekonstrukcja, dzięki której Stare Miasto jest jednocześnie zabytkiem i żywą dzielnicą Warszawy.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
1: Skoro znamy już historię odbudowy Starego Miasta w Warszawie, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta przeszłość żyje w jego dzisiejszym wyglądzie. Dzisiaj pokażemy, że to nie jest tylko ładne tło do zdjęć.
0: To serce Warszawy, które po wojnie podniosło się z ruin. Odtworzono historyczny układ ulic i placów tak wiernie, że wpisano je na listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, czyli UNESCO.
1: Czyli nie tylko turyści robią tam zdjęcia, ale też eksperci od zabytków z całego świata kiwają z uznaniem głową. Co sprawia, że ta starówka jest aż tak wyjątkowa?
0: Skala zniszczeń i odbudowy. Spacer po starówce to podróż w czasie. Brukowane nawierzchnie, małe podwórka, kamienice wyglądające na wiekowe, choć w dużej mierze to powojenna rekonstrukcja oparta na dawnych planach i obrazach.
1: Skoro mowa o obrazach, przejdźmy do numeru 1 na trasie, czyli Zamku Królewskiego. Dla wielu to po prostu duży, czerwony gmach przy Placu Zamkowym, ale jego historia jest dużo bogatsza.
0: To dawna siedziba polskich władców i miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Dzisiaj można tam zobaczyć reprezentacyjne apartamenty i niezwykłe

0: dzieła sztuki, w tym obrazy Rembrandta i Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem.
1: Czyli jak dawne zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, skoro weduty Canaletta posłużyły po wojnie do odbudowy miasta. A obok zamku stoi jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w mieście.
0: Kolumna króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym to najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie. Król przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, a kolumna stała się symbolem miasta i praktycznym punktem orientacyjnym.
1: Każdy zna hasło „Spotkajmy się pod Zygmuntem”. To też świetny punkt startowy do dalszego zwiedzania Starówki.
0: Kilka kroków dalej jest rynek Starego Miasta. Jeden z najstarszych i najbardziej urokliwych placów Warszawy. Dziś kojarzy się z kawiarnianymi ogródkami i spacerami, choć kiedyś odbywały się tam jarmarki i uroczystości.
1: Historia bywa brutalna, ale dziś rynek uchodzi za jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w mieście.
0: Kamienice wokół rynku mają różne kolory i zdobienia, a na środku stoi pomnik Syrenki, godła miasta i jego opiekunki. Symbolizuje odwagę oraz gotowość do obrony Warszawy.
1: Syrenka z tarczą i mieczem to raczej strażniczka niż bohaterka bajki o morskich falach.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Warszawa.
0: Przy rynku mieści się Muzeum Warszawy, gdzie można prześledzić dzieje miasta, zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców i jak zmieniała się przestrzeń miejska. Jest też szlak kulturalnych piwnic Starego Miasta, prowadzący przez piwnice dawnych kamienic, dziś zamienione w miejsca wystaw, koncertów i spotkań.
1: Z jednej strony historia, z drugiej współczesność. Co jeszcze warto tam wypatrzyć?
0: Na pewno barbakan, fragment dawnych fortyfikacji miejskich z cegły oraz dzwon przy ulicy Kanonia, który według miejskich opowieści przynosi szczęście, jeśli się go dotknie i obejdzie dookoła. Jest też taras na Gnojnej Górze z panoramą na Wisłę i prawobrzeżną część miasta.
1: Jest też miejsce, które łączy wymiar sakralny, historyczny i symboliczny.
0: Archikatedra Świętego Jana to jedna z najważniejszych świątyń w Polsce. W jej wnętrzu spoczywają średniowieczni książęta mazowieccy, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski oraz Ignacy Jan Paderewski.
1: Wejście do takiej katedry robi wrażenie nawet na tych, którzy na co dzień nie interesują się historią. Nagle okazuje się, że stoimy kilka kroków od osób znanych z podręczników.
0: Starówka łączy wiedzę z doświadczeniem. Można czytać tablice informacyjne, ale też dotknąć cegły, zobaczyć ślady dawnych murów i poczuć, jak to miejsce żyje.
1: A wszystko zmienia się wraz z porami roku. Starówka latem i zimą to jak dwa różne światy.
0: Latem Stare Miasto zamienia się w wielką przestrzeń spotkań, pełną ogródków, festiwali, koncertów i spektakli.
1: Zimą z kolei pojawia się śnieg i świąteczne dekoracje.
2: Historia miasta w radiu SK Warszawa.
0: Stare Miasto i Trakt Królewski rozświetla wtedy iluminacja, która podkreśla kształty kamienic i wież. Spacer po zmroku ma spokojniejszy rytm, a dla wielu osób to właśnie zimowy obraz Starówki staje się najważniejszym wspomnieniem z Warszawy.
1: Stare Miasto nie jest więc tylko obowiązkowym punktem na liście atrakcji, ale przestrzenią, w której historia, sztuka, codzienne życie i pory roku splatają się w jedną opowieść o mieście.
0: W krótkim spacerze mieści się tu opowieść o książętach mazowieckich, decyzji króla Zygmunta III Wazy, Konstytucji 3 maja, zniszczeniu i odbudowie, o Syrence jako symbolu i o kulturze, która wypełnia piwnice oraz place.
1: A przy okazji to świetny pretekst, żeby zwolnić, rozejrzeć się uważniej i zobaczyć w kolorowych kamienicach coś więcej niż tylko ładne tło do zdjęcia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
1: Skoro poznaliśmy już historię i magię warszawskiej Starówki, zajrzyjmy teraz głębiej w jej zaułki i ukryte opowieści.
0: To miejsce wyjątkowe w skali świata. Wpisano je na listę UNESCO w roku 1980. Nie za oryginalną substancję, lecz za powojenną odbudowę niemal od zera, po zniszczeniach sięgających około 90%.
1: Czyli doceniono przede wszystkim wysiłek ludzi, którzy po powstaniu warszawskim odtworzyli całe założenie.
0: Tak, odbudowa była planowa, oparta na badaniach i między innymi na obrazach Canaletta. Odtworzono średniowieczny układ ulic oraz zabudowę z wieków XVII i XVIII, tworząc zwarty zespół kamienic, kościołów i murów obronnych.
1: Dla wielu osób pierwszym przystankiem jest Plac Zamkowy, symboliczna brama do Starego Miasta.
0: Plac ukształtował się w wieku XIX. Dominuje tu Zamek Królewski i kolumna Zygmunta III Wazy, a z tarasu rozciąga się widok na Wisłę, Marienstadt i Pragę.
1: Jaką drogę przeszedł Zamek Królewski od siedziby książąt mazowieckich do dzisiejszego muzeum?
0: Początki sięgają zamykają w wieku XV. Zamek był siedzibą książąt, potem królów. Po przeniesieniu stolicy przez Zygmunta III Wazę stał się centrum władzy. Tu uchwalono konstytucję 3 maja. W wieku XIX rezydowali namiestnicy. W dwudziestoleciu międzywojennym prezydenci Rzeczypospolitej.
1: A potem przyszła wojna.
0: We wrześniu 1939 roku

0: Na dawnej fary starej Warszawy.
1: Kolumna powstała w połowie XVII wieku z fundacji Władysława IV. Król z szablą i krzyżem symbolizuje odwagę i walkę ze złem. W czasie wojny kolumna została zniszczona, po wojnie ją odbudowano, a fragmenty oryginału leżą obok zamku.
0: W gotyckiej katedrze odbywały się koronacje, sejmowe uroczystości i zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja. Tuż obok jest kościół jezuitów z obrazem Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy.
1: W czasie Powstania Warszawskiego katedra została niemal całkowicie zniszczona, po wojnie odbudowana w stylu gotyckim. W podziemiach spoczywają między innymi ostatni książęta mazowieccy – król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Jan Paderewski i Henryk Sienkiewicz.
0: Kościół jezuitów ufundował Zygmunt III na początku XVII wieku. Jeśli skręcić za katedrą, trafia się na kanonię z wielkim dzwonem i najwęższym domem w Warszawie.
1: Świątynia słynie z obrazu Najświętszej Panny Łaskawej, podarowanego królowi Janowi Kazimierzowi przez papieża Innocentego X. Kanonia wzięła nazwę od domów kanoników, a XVII-wieczny dzwon, według przesądu, trzeba trzykrotnie obejść dla szczęścia.
0: Z kanonii już krok do rynku Starego Miasta, dawnego głównego placu Warszawy.
1: Rynek otaczają kamienice odtworzone po wojnie w stylu XVII i XVIII wieku. Dawniej stał tu ratusz. Dziś centralne miejsce zajmuje pomnik Syrenki, herbu miasta.
2: Historia miasta w radiu SK Warszawa.
0: Rynek to także miejsce legend, na przykład o bazyliszku z ulicy Krzywe Koło. Jeśli przejdziemy ulicą Piekarską, dojdziemy do pomnika Jana Kilińskiego i dalej do pomnika Małego Powstańca.
1: Według opowieści potwór zamieniał w kamień każdego, kto szukał skarbów w piwnicach, a pokonał go szewczyk z lustrem. Kilińskiego wyrzeźbił Stanisław Jackowski, a niedaleko stoi pomnik Małego Powstańca, odsłonięty w roku 1983 z napisem „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój”.
0: Te miejsca przypominają, że za kolorowymi fasadami kryje się doświadczenie wojny i powstań oraz ogromny wysiłek odbudowy po morzu gruzów z połowy wieku XX.
1: Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, państwa i Rady Prymasowskiej odbudowy kościołów Warszawy Stare Miasto odrodziło się, a dziś po tych ulicach spacerujemy jak po żywym muzeum.
0: Jeśli przejdziemy przez Barbakan na Nowe Miasto, trafimy na ulicę Freta, gdzie pod numerem 16 urodziła się w roku 1867 Maria Skłodowska-Curie.
1: W setną rocznicę jej urodzin otwarto tam muzeum, dziś czasowo przeniesione do kamienicy pod Samsonem. A w pobliżu jest rynek Nowego Miasta z kościołem Sakramentek, ufundowanym na pamiątkę od Sieczy Wiedeńskiej.
0: Cały ten obszar, od Cytadeli po Belweder wraz z Traktem Królewskim i Wilanowem, uznano w roku 1994 za pomnik historii.
1: W zabytkach Starówki można odczytać dzieje Warszawy od wieku XIII po współczesność, a jednocześnie to miejsce żyje. Gwar, artyści, muzyka i zdjęcia przy syrence.
0: Zamek Królewski, kolumna Zygmunta, katedra, barbakan i dziesiątki kamienic spotykają się tu z codziennym miejskim życiem.
1: W tym tkwi urok Starówki. Historia i teraźniejszość są tu ze sobą nierozerwalnie związane.

0: Reklama.
1: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
4: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść, tylko

0: Reklama.
1: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wałmiedzę Szański 117. Eurosamochody.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
0: Autopromocja.

wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.